0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze.

0: Śląska Bydgoszcz.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziony.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

Dział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył choć.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Music News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi i mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do Eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: SK Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium, u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się, wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie, ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu. I gdzieś.
0: A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
2: Dokładnie.
0: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
2: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowałam moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
0: tego
2: nie.
0: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem, że jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
0: no, trochę kalendarza nie starczy.
2: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach, co było arbitrum.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
2: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
2: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
0: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
3: O,
0: Margaret,
3: dobry początek.
0: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! No, Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: I tylko, ja się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem. że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Mm-hmm. Ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
3: Tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
3: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
4: No, my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
3: Nie idę,
4: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
3: A za chwilę
4: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: tak,
3: te stylizacje.
4: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: Już wiemy, cała Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
4: ja
0: czy widziałeś. Prostu,
4: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale
0: napisać.
3: To miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisać do mnie?
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak.
4: Komunikacja, to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: tak, tak.
0: Się przy niej zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę dosłownie na Gosię, bo to może być
3: chyba
0: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam... I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: Ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Przecież
3: trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz.
4: Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co
4: udawać.
3: Powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: No.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no... Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona. Ja,
3: tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie, że
4: nie ma takiej opcji, mordo.
3: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
0: rozumiem,
3: ale
0: że nawzajem.
3: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
3: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że...
0: Odchaczyć,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No, a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: się sobie
3: ale...
4: zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
4: zielone
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
4: Czekam na
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
3: No.
4: Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są. szczęśliwi, że to od was dostaliśmy.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Pacjenci z bólem zęba wkrótce nie będą musieli szukać pomocy w innym mieście. W Bydgoszczy zostało otwarte Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Będą się tu kształcić przyszli dentyści, ale co bardzo ważne dla mieszkańców, ma powstać nocna i świąteczna opieka stomatologiczna. Na razie trwają rozmowy.
6: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego.
7: Gdyby mógł pan opowiedzieć o tej inwestycji, również jakie ona ma znaczenie dla kształcenia studentów, ale również dla mieszkańców Bydgoszczy.
6: Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu, miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Kierunek już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczną od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne. Kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane z, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną. To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony.
7: Czyli na razie mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ale jest nadzieja, że za jakiś czas no, takie miejsce zostanie uruchomione. Mówimy o tym dlatego, że no, na razie mieszkańcy Bydgoszczy muszą wyjechać z miasta, gdy no, dojdzie do jakiejś sytuacji związanej na przykład z bólem zębów.
6: Tak, mamy pełną tego świadomość. To jest głównie ta nocna opieka i świąteczna opieka. Natomiast tak jak wspomniałem, abyśmy mogli realizować świadczenia w ramach kontraktowania z NFZ-u, musi być podpisany kontrakt. Jest powołana spółka, która jednocześnie będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej. Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy salę do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tutaj studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. I mamy jedne z najnowocześniejszych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne. Unity kliniczne fantomowe, symulacyjne, czyli gdzie jest głowa fantomu z pełnym uzębieniem i wtedy też student może wiernie odtwarzać to, co będzie w przyszłości wykonywał u pacjenta. No i oczywiście nowoczesne unity kliniczne, które będą służyły do tej dydaktyki klinicznej pod okiem fachowców, dydaktyków klinicznych, jak również będą one służyły do wykonywania świadczeń w ramach kontraktowania z NFZ-em. Tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było, przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania. Mamy wszystkie specjalności ulokowane na trzech kondygnacjach. Jest tak, że na jednej kondygnacji mieszczą się dwie specjalności stomatologiczne. Oczywiście ostatecznie, jakby docelowo, będzie pracowało 79 unitów klinicznych, czyli takich unitów, które będą służyły jednocześnie dydaktyce klinicznej, ale jednocześnie wypełniały te zadania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. 48 studentów jest, na roku jest 48 studentów, w tej chwili mamy już trzeci rok naboru i odpowiednio pierwsze dwa lata to są zajęcia takie ogólnolekarskie, w związku z czym nie był ten budynek tak bardzo konieczny, natomiast od trzeciego roku jest on bezwzględnie konieczny po to, żeby kształcić w zakresie dydaktyki przedklinicznej, dydaktyki klinicznej typowo stomatologicznej.
8: Agnieszka Bańkowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszcz.
7: Pani dyrektor, to ważne miejsce, ważny dzień zarówno dla studentów, może mieszkańców Bydgoszczy?
8: Powstanie nowoczesnego centrum stomatologii jest inwestycją w rozwój miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, z czego bardzo się cieszymy. To ważne miejsce, które będzie łączyło działalność naukową i dydaktyczną oraz stwarzające możliwości wykorzystania najnowocześniejszych metod kształcenia z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.
7: Proszę powiedzieć, jakie są szanse na to, że w tym miejscu, nie wiem, za krótszy, dłuższy czas powstanie taki punkt doraźnej pomocy stomatologicznej? O tym już jest mowa od jakiegoś czasu, dlatego że mieszkańcy Bydgoszczy, no, gdy mają taką sytuację, że rozboli ząb, muszą wyjechać, no, kawałek za Bydgoszcz.
8: Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
7: Można tego szacować, kiedy ewentualnie taki punkt mógłby się pojawić?
8: To nie jest pytanie, Szanowni Państwo, do mnie, tylko to jest pytanie dla właścicieli tego obiektu, w którym momencie będą przygotowani w pełni, żeby móc udzielać tych świadczeń dla mieszkańców naszego województwa i miasta Bydgoszczy.
7: Pani dyrektor, jak to jest, że do tej pory takiego punktu w Bydgoszczy nie było? No i tak jesteśmy, Bydgoszcz jest dużym miastem, prawda? Nie było chętnych do tej pory na uruchomienie takiego punktu nocnej, świątecznej pomocy stomatologicznej.
8: Prawda jest taka, że nie było chętnych podmiotów, które chciałyby świadczyć całą dobową opiekę stomatologiczną w mieście Bydgoszczy. Cieszymy się i będziemy się cieszyć, jak będzie nadal funkcjonowała nocna opieka i świąteczna stomatologiczna w Dobczu. ale każde dodatkowe miejsce, no to jest dla naszych pacjentów na wagę złota.
5: Na razie z bólem zęba mieszkańcy Bydgoszczy w nocy i święta muszą jeździć do Dobrcza, oddalonego o ponad 20 km, albo do Torunia czy Włocławka, oddalonego już 100 km od Bydgoszczy.
1: SK Bydgoszcz.
5: Dźwięk, który dodaje sił. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa dzwon nadziei. To symbol zakończenia leczenia systemowego i rozpoczęcia nowego etapu życia pacjenta onkologicznego, mówi Joanna Michalska, która jako jedna z pierwszych uderzyła w dzwon w bydgoskim szpitalu.
7: Co pani poczuła, gdy zabiła w dzwon 3 razy?
9: Powiem tak, ja bardzo dużo pracuję też nad mentalem, nad podejściem w ogóle do leczenia cały czas. Też się dzielę tym cały czas przez social media, cały też proces mój leczenia. I w pewnym momencie ja poczułam, że brakuje jakby takiego symbolu, tak? Bo gdy dostałam informację, że leczenie się zakończyło, to z jednej strony ja się bardzo mocno cieszyłam, że to już jest koniec leczenia, ale z drugiej strony czułam, jakbym traciła cząsteczkę siebie, bo tutaj to Centrum Onkologii przez cały rok leczenia i ta opieka, wszystko, to się stało jakby drugą moją rodziną. I faktycznie chyba brakowało mi takiego symbolu i dzisiaj wiem, że to było to, bo faktycznie, gdy uderzyłam w ten dzwon, poczułam dreszcz po całym ciele i mówię, jest to. I mimo, że zakończyłam leczenie kilka miesięcy temu, to dzisiaj to odczucie naprawdę było bardzo mocne. I ja się bardzo cieszę, że faktycznie tutaj personel słucha potrzeb pacjentów, no i w ramach możliwości po prostu je wykonuje.
7: Wydawałoby się, że to jest tylko symbol, to jest dzwon tutaj, prawda, przy wejściu do szpitala, ale dla pacjentów, którzy walczą z poważną chorobą przez dłuższy, może krótszy czas, no to jest wyjątkowy moment, który pamięta się chyba na zawsze.
9: Ja powiem tak, ja nie jestem osobą, która walczyła i będzie walczyć. Ja trochę mam inne podejście, też nie jestem za tą retoryką tutaj walki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli walczymy z czymś, nasz organizm wchodzi w tryb przetrwania, w tryb walki, a wtedy dużo gorzej się regeneruje. A przecież komórki nowotworowe, no ja tak czuję, tak? To są nasze własne komórki, które się pogubiły i one potrzebują po prostu miłości, potrzebują przytulenia, potrzebują takich dobrych emocji. I ja przez całe leczenie tymi emocjami dobrymi się kierowałam. I ten dzwon to też jest dobra emocja. To jest właśnie dźwięk. To jest coś, co dodaje mocy, co dodaje nam jeszcze więcej siły, ale ja sobie tak wyobraziłam, gdy uderzyłam w ten dzwon, jakbym przeszła przez jakąś bramę i poczułam taką jakby ciarki po plecach, ale też tą wolność, mogę iść dalej i cieszyć się życiem.
7: Poruszyła właśnie pani ten temat, jak rozmawiać się z pacjentem, czy to na początku leczenia, czy już w trakcie, gdzie są wzloty i upadki, o czym nie mówić, jak mówić, czy jest coś takiego, co można by było poradzić, może słuchają nas osoby, które właśnie mają obok siebie kogoś, kto leczy się onkologicznie.
9: Cieszę się, że pan o to zapytał, bo to jest bardzo, bardzo ważne temat. Ja też tymi tematami dzielę się bardzo mocno poprzez social media i robię dużo opisów. Muszę powiedzieć, że też właśnie przez takie sytuacje, że ludzie często nie wiedzą, jak się zachować w kierunku osoby onkologicznej. Ja też w czasie leczenia poszłam na studia psychologii pozytywnej, które skończyłam właśnie w tej chwili, obroniłam się i właśnie też pisałam pracę na temat dobrostanu, radości podczas leczenia onkologicznego, tak? Na podstawie psychologii pozytywnej. I w tej pracy też to zawarłam, bo faktycznie często osoby boją się czasami do nas odezwać, boją się czasami zadzwonić, a przecież my nadal żyjemy, normalnie funkcjonujemy i ja zawsze mówię, podchodzić do pacjentów onkologicznych po prostu normalnie. Nie kisić się w tej chorobie, ale po prostu celebrować dalej życie i wziąć na spacer, czy wspólnie robić pasje, które razem mamy, czy rozwijać się dalej, bo to jest ta radość, która dodaje też tak naprawdę naszemu organizmowi siły do leczenia i właśnie do regeneracji. Więc najgorzej, dla mnie było najgorsze to, gdy ja się dobrze czując, przeszłam 14 cykli chemioterapii, nie mając ani jednej mdłości, z takim właśnie pozytywnym nastawieniem. Ja czasami słyszałam, ktoś jak nie wiedział, co powiedzieć do mnie, tylko się nie poddawaj, walcz. Dla mnie to było tak naprawdę największe podcięcie skrzydeł, dlatego że co mam się poddawać, z czym mam walczyć. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja z takim podejściem cały czas, więc tak samo było dla mnie takie nie do końca zrozumiałe. Ja dobrze się czując, rozwijając się, otwierając fundację w czasie leczenia, studiując, mnóstwo też wystąpień publicznych, wspierania też innych pacjentów, a słyszałam takie, wiesz co, to może ty się połóż. I ja wtedy zrozumiałam, że faktycznie ja mogłabym się przecież położyć, narzekać nad swoim losem, ale co to by zmieniło? Ja wolałam po prostu żyć dalej, celebrować to i pobudzać sobie energię życia. I myślę, że oprócz leczenia to właśnie taki kierunek, jaki obrałam, też bardzo mocno pomógł mi w tym, że dzisiaj jestem zdrowa.
7: No właśnie, bo być może ktoś obawia się, że może powie coś złego, albo może to będzie za mało, prawda? Może ta osoba nie ma ochoty na rozmowę, ale warto spróbować.
9: Oczywiście warto spróbować. Czy my się zastanawiamy, jak ktoś funkcjonuje normalnie, jest w pełni zdrowy, czy my się zastanawiamy, co mamy powiedzieć, co nie, traktujemy tę osobę normalnie. Więc osoby onkologiczne też po prostu traktujmy normalnie. My, pacjenci, chcemy czuć się zdrowi, a nie, powtórzę, kisić się w tej chorobie, tak? My chcemy radości życia dalej, więc mówię, traktujmy normalnie. I oczywiście możemy zapytać, tak, czy ta osoba chce, żeby razem gdzieś pójść, czy coś zrobić. I ja widzę, że pacjenci onkologiczni sobie bardzo często dużo lepiej radzą niż rodziny, niż bliscy. Więc jakby mają sobie tą większą moc, większą siłę i naprawdę, kiedy jest taki moment, że pacjent onkologiczny nie ma siły, czy gorzej się czuje, to przecież odpowie, tak, przepraszam cię, nie mam siły, chcę dzisiaj odpocząć. Ale powtórzę, traktujmy normalnie, bo my często taką nadopiekuńczością no po prostu nieświadomie podcinamy skrzydła.
5: A zwyczaj uderzania w dzwon narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku i dziś jest ważnym elementem wsparcia psychologicznego pacjentów.
1: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Kujawsko-Pomorskie przyłącza się do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. A jest o czym mówić. Ponad 30% dzieci doświadcza przemocy ze strony dorosłych, a w większości przypadków ze strony rówieśników. Mówią wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemerling, kujawsko-pomorski kurator oświaty Grażyna Dziedzic, komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy Jacek Witas i prezes Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie w Grudziądzu Maria Janowska.
11: Okazja do spotkania, rozmawiania o rzeczach, które są, powinny być najważniejsze, jest tą okazją, która zdarzyła się w ramach konferencji, którą będziemy za chwileczkę odbywali, zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci. I jest to doskonały czas do tego, żeby złożyć oficjalną deklarację przystąpienia województwa kujawsko-pomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego, instytucji do programu, który jest rzeczywiście takim priorytetowym, kampania Dzieciństwo bez przemocy. Myślę, że bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich czynnikiem, sprawą najważniejszą, ponieważ każde dziecko ma prawo do tego, żeby wychowywać się, odbywać dzieciństwo, realizować swoje zadania, które stwarza właśnie dzieciństwo w spokoju, bez przemocy. I chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby te działania były skoordynowane, objęte patronatem wojewody kujawsko-pomorskiego. I taką deklarację dzisiaj w imieniu pana wojewody, służb, instytucji składam. Przemoc wobec dziecka nie zawsze pozostawia ślady. Czasami jest to uderzenie, ale czasami jest to krzyk, wyzwisko, groźba, upokarzanie, kontrolowanie, izolowanie czy ignorowanie potrzeb dziecka. Są też instytucje, w których dziecko doświadcza przemocy, ale nie potrafi o niej powiedzieć. Dlatego tak ważne, abyśmy jako dorośli umieli zauważyć sygnały, odpowiednio zareagować i przede wszystkim nie pozostawali obojętni. Kampania, którą rozpoczynamy dzisiaj, jest, tak jak powiedziałam na początku, kampanią niesłychanie ważną. Stąd obecność ze mną przedstawicieli instytucji, które na co dzień również są odpowiedzialne za to, żeby stwarzać bezpieczne dzieciństwo. Stwarzanie optymalnych warunków wychowania dzieci to nie jest zadanie jednej osoby. To nie jest tylko zadanie rodziców, chociaż tutaj mają najważniejsze zadanie, ale odpowiednie skoordynowanie wysiłków ma spowodować, że to dzieciństwo będzie bezpieczne takim, jakie powinno być. Dzisiejsza konferencja będzie konferencją bardzo tematyczną i będziemy mówili o sprawach niesłychanie ważnych, trudnych, o przemocy seksualnej. Trudno sobie wyobrazić wśród dorosłych, że taka sytuacja ma miejsce, ale rzeczywiście trzeba stwierdzić, że zdarzają się przypadki przemocy seksualnej. I jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby sygnały, które być może nieraz są niewidoczne, zostały przez nas w sposób właściwy odczytane. Stąd deklaracja przystąpienia wojewody, instytucji, które funkcjonują w ramach Urzędu Wojewódzkiego, do tego, aby zauważać, aby reagować w sposób właściwy na tego typu sygnały.
12: Zapraszam, pani kurator.
13: Chciałam bardzo serdecznie zachęcić wszystkie podmioty edukacyjne do udziału w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. To nie po raz pierwszy się dzieje i wiem, że zarówno szkoły, jak i placówki edukacyjne włączają się chętnie, bo rozumieją powagę sytuacji. Proszę państwa, Kołczak powiedział, że nie ma dzieci, są ludzie. I dziecko ma prawo do tego, żeby mieć wszystkie przynależne mu prawa do bycia sobą, do posiadania własnego zdania, do szacunku, bo jeśli dziecko nie będzie miało zapewnionych takich praw, nie będzie miało poczucia bezpieczeństwa, to nie wychowamy zdrowych, normalnych ludzi, tylko ludzi zagubionych, ludzi, którzy przez całe życie będą żyli z traumą dzieciństwa. Dzieciństwo jest taką podwaliną na dzieciństwo.

0: Większość szkół, jeśli nie wszystkie, włączą się w te działania. No i miejmy nadzieję, że wspólnie poprzez taką postawę, rok do roku wznawiając tę akcję, osiągniemy taki poziom, że będziemy mieli poczucie, że nasze dzieci mają dzieciństwo szczęśliwe.
1: Zapraszam pana inspektora Jacka Witasa.
2: Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, no bo kogo jak nie nasze dzieci. Nasze pociechy są bardzo ważne, dlatego polska policja uczestniczy aktywnie w tym przedsięwzięciu bezpieczeństwo dla dzieci. Bezpieczeństwo dzieci jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy jakby filarem tej akcji. Dbamy o bezpieczeństwo dnia codziennego, od małych do dorosłych. Ta akcja również skierowana jest właśnie do dorosłych, bo dorośli też odgrywają ważną, ważną rolę w tym, żeby to bezpieczeństwo albo niebezpieczeństwo odkrywać u tych małych dzieci. Funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej Policji będą odwiedzać placówki przedszkolne, szkolne, instytucje, będą robić pogadanki na temat właśnie bezpieczeństwa w szkołach. W tamtym roku takich pogadanek zrobiliśmy przeszło 5 tysięcy. W tym roku już 2100 pogadanek w różnych instytucjach odnośnie bezpieczeństwa naszych najmłodszych. Chciałbym zwrócić uwagę szczególną na bezpieczeństwo w sieci małoletnich dzieci, bo to bezpieczeństwo, jakbyśmy sobie spojrzeli, przypomnieli kilkanaście lat do tyłu, a może nawet kilka, to zastanawialiśmy się, czy to może być, czy hejt, jaki hejt, jakie zagrożenie w sieci, ktoś komuś może coś zrobić? 2-3 lata temu, czy kilka lat, już rzeczywiście ten element staje się bardzo ważny, a teraz wiemy, jakie zagrożenie może nieść sieć. Cyberprzestępczość. To jest bardzo ważny element, gdzie cicho, po cichu, w pokojach, na telefonie, na tabletach rodzi się krzywda tych najmłodszych. Także chciałbym zwrócić uwagę również na tą cyberprzemoc i przemoc w sieci, która temu towarzyszy. I ta akcja z takim pięknym plakatem, myślę, że uświadomi nam, naszym najmłodszym i to, co powiedziałem, dorosłym również, że musimy dbać o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz panią Marię Janowską, która jest także członkiem Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.
3: Bardzo mi jest przyjemnie i bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania i z możliwości przekazania wszystkim mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego podziękowania za poprzednie lata włączenia się do kampanii Dzieciństwa bez Przemocy i zapraszam również do wzięcia udziału w tym roku, do masowego udziału wszystkich instytucji, wszystkich dorosłych, którzy chcą, powinni, muszą zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i szczęśliwe dzieciństwo. Gruziąckie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie pełni rolę koordynatora wojewódzkiego kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Jednocześnie jesteśmy członkiem Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem. W związku z tą funkcją, którą nasze towarzystwo pełni, bardzo składam tutaj dzisiaj serdeczne też podziękowania panu wojewodzie za tą deklarację przystąpienia oficjalnego Urzędu Wojewódzkiego na zasadzie partnerstwa właśnie w ramach działania w naszym województwie kampanii Dzieciństwa bez Przemocy. To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobro, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Pani kurator mówiła o skali przemocy seksualnej. Ze statystyk Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku 16% dzieci doświadcza przemocy seksualnej z kontaktem i bez. 67, prawie 70% dzieci doznaje hejtu i przemocy rówieśniczej. Ale niestety co trzeci dorosły dalej akceptuje karanie dzieci. I myślę, że o te statystyki musimy zawalczyć my dorośli, aby one się zmieniły. Właśnie tak jak powiedziałam, poprzez obecność, poprzez dobre działania, poprzez aktywność i poprzez nieakceptowanie tego, co dzieciom przynosi krzywdę i przemoc. Kampania Dzieciństwo bez Przemocy rozpoczyna się oficjalnie inauguracją w Sejmie 5 października, a kończy 19 listopada takim symbolicznym

0: głównym akcentem podświetlania obiektów na czerwono. 19 listopada to jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy. I tego dnia każdy może symbolicznie włączyć się właśnie w ten sprzeciw na zasadzie takiej solidarności i z kampanią, i z ochroną dzieci, i tego, tak jak pan wojewoda powiedział, my wszyscy razem, czyli wszystkie jednostki, a nawet każdy prywatny człowiek może zapalić jakieś światełko w swoim oknie na czerwono, i wtedy chodzi o to, żebyśmy my wszyscy byli świadomi i żebyśmy wiedzieli, że popieramy dzieciństwo bez przemocy.
1: Natomiast musimy mieć świadomość, że nie wszystkie zdarzenia są zgłaszane i że taki hejt codzienny, który często jest niestety wśród rówieśników uprawiany, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach facebookowych czy tam whatsappowych wymieniają się pewnymi niesprawdzonymi poglądami, to wszystko powoduje, że są działania niepożądane, które nie są zgłoszone, a które są bardzo szkodliwe. I dlatego tak bardzo nam zależy na tym, żeby podjąć różnego rodzaju kroki, akcje, które muszą się dziać, które muszą powoli zapadać w umysły młodych ludzi.
2: Kampania ruszy 5 października, 19 listopada. Akcja zakończy się symbolicznym akcentem podświetleniem obiektów na czerwono. Organizatorzy zachęcają każdego, by zapalić tego dnia czerwone światło w swoim oknie.
3: SK Bydgoszcz.
2: Jak przygotować się do ewakuacji, czy udzielić pierwszej pomocy? Tego wszystkiego można nauczyć się na warsztatach ochrony ludności, które organizuje PCK. W Bydgoszczy takie szkolenia odbywają się przy Warmińskiego 10, mówi dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
4: Trwają powszechne warsztaty ochrony ludności finansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenia mają na celu tak naprawdę przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Oczywiście mówimy tu o kryzysie w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko wojna, jakieś bombardowania, ale też takie bardziej przyziemne rzeczy, z którymi możemy spotkać się każdego dnia. Co na przykład zrobić, gdy wyłączy się prąd na kilka godzin? Gdzie mamy się ewakuować, gdy trzeba uciekać, gdy zawyją syreny? Gdzie w ogóle mamy uciekać? Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co mamy zrobić, gdy zawyją syreny i mamy się ewakuować. Też nie wiemy, który sygnał co oznacza. A co na przykład, jak musimy się ewakuować i mamy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami leżące w łóżku? Co mamy z nimi zrobić, gdy nie możemy się dodzwonić na przykład na karetkę pogotowia? Bo nie ma prądu, nie ma internetu, jesteśmy całkowicie odcięci od świata. No i właśnie po to są te szkolenia, żeby o takich rzeczach mówić. Mówimy też o plecaku ewakuacyjnym, co powinno w nim się znaleźć, jakie rzeczy warto mieć na przykład w apteczce, co warto mieć na przykład w piwnicy schowane tak na wszelki wypadek. Na zachodzie to jest normalne, na przykład w Norwegii, Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, że oni mają w piwnicy, trzymają rzeczy na 2-3 dni przeżycia tak zwanego, czyli mają butelki z wodą, mają jedzenie. No u nas to jest tak na razie nie praktykowane, a powinno być niestety z powodów geopolitycznych, w których się ostatnimi czasy znaleźliśmy, i o tym właśnie mówimy. Pokazujemy pierwszą pomoc, to są typowo praktyczne zajęcia, w których mieszkańcy, każdy dorosły tak naprawdę, na te warsztaty bezpłatne, podkreślę, może się zapisać. Prowadzą je wyspecjalizowani instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża. My te warsztaty realizujemy od lipca aż do listopada, więc jest jeszcze czas, żeby się u nas zapisywać. Te warsztaty prowadzimy wszędzie, a nie tylko u nas w Bydgoszczy na ulicy Warmińskiego 10 w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale tak naprawdę, jeżeli są to zajęcia w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, to na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego takie zajęcia prowadzimy. Możemy wysłać instruktora w dane miejsce, jakąś salkę, czy to szkolną, czy to w danej miejscowości, wsi. Jedziemy, robimy takie szkolenie. Ono trwa 6 godzin lekcyjnych. Zazwyczaj takie szkolenie trwa od godziny 9 do 15, oczywiście z przerwami. Są bardzo przyjemne zajęcia, bardzo praktyczne. Nie trzeba się obawiać, tam nie ma żadnych egzaminów, to nie jest matura. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby w takich szkoleniach wziąć udział. To są naprawdę rzeczy praktyczne, rzeczy, nad którymi większość z nas się nie zastanawia. Jeszcze w dawnych czasach oczywiście były lekcje przysposobienia obronnego, takie coś w ogóle istniało, gdzie uczono, jak na przykład zawiązać złamaną rękę, czy jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia, ale teraz tego już od wielu, wielu lat nie ma.
2: Bezpłatne warsztaty potrwają do listopada.
3: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwelska. Zaglądają do gardła, uszu i nosa. W ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi lekarze z Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne badania. To okazja, by w porę wyłapać niepokojące objawy. Specjaliści przyznają, że wielu pacjentów przychodzi do gabinetu zbyt późno, mówi Błażej Grześkowiak, otolaryngolog ze Szpitala Biziela w Bydgoszczy.
5: Chodzi o to, żeby uświadomić osoby, które są zagrożone nowotworami w tym obrębie o ryzyku i ewentualnej możliwości wczesnego wykrywania nowotworów, ale również właśnie zaproponować takie badania przesiewowe, które są skierowane do szerszej liczby odbiorców, żebyśmy mogli tak naprawdę populacyjnie sprawdzić i też rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowotworów tego obszaru. Tak naprawdę z naszego punktu widzenia diagnostyka nowotworu głowy i szyi jest dosyć trudna. Pacjenci często zgłaszają się na późnym etapie, kiedy już objawy są mocno wyrażone, kiedy już nowotwór jest zaawansowany, a wciąż brakuje nam takich sytuacji, w których możemy jednak gdyby zaproponować pacjentowi leczenie na wczesnym etapie. A druga sprawa, dla której organizujemy taką akcję, to jest właśnie kwestia profilaktyki. Bo tak naprawdę czynniki ryzyka nowotworów głowy i szyi, te, które znamy już od lat i które pewnie każdy potrafi wymienić, czyli palenie papierosów i nadużywanie alkoholu, to są takie podstawowe czynniki ryzyka. Natomiast już od mniej więcej 20 lat obserwujemy wzrastającą częstość czy udział takiego czynnika ryzyka, jakim jest infekcja HPV czy zakażenia wirusem HPV, które odgrywają coraz większą rolę w patogenezie nowotworów obszaru głowy i szyi. I w ten sposób też chcielibyśmy uświadomić i uczulać szersze grono społeczeństwa, że jest
6: to młode, prawda?
5: No właśnie, że jednak to szczepienie na HPV jest potrzebne. Dlaczego mówimy o młodym społeczeństwie, o młodych ludziach? Dlatego, że HPV to jest wirus, który się przenosi głównie drogą płciową, tak? Więc dla nas istotne jest to, że profilaktyka zaczyna się już nie w życiu dorosłym, ale właściwie wtedy, kiedy podejmowane są pierwsze aktywności seksualne, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli wiemy, jeżeli młodzi ludzie są świadomi tego, że jest zagrożenie związane z HPV, niestety u nas ta świadomość jeszcze jest niewielka, też ze względu na to, że tak naprawdę nowotwory, które się rozwijają na bazie HPV, rozwijają się dużo, dużo później niż dochodzi do samego zakażenia. Trudno jest jak gdyby powiązać samo zakażenie, które tak naprawdę w wielu przypadkach przebiega bezobjawowo, później z pojawieniem się, nie wiem, po 20, 30, 40 latach jakichś zmian nowotworowych. Dlatego duża część naszych pacjentów jest zaskoczona, jeżeli przeprowadzamy właśnie diagnostykę histopatologiczną i okazuje się, że wykrywamy nowotwory, które są zależne od wirusa HPV, czy tak naprawdę, które w jakiś sposób mają związek z takim zakażeniem, z taką infekcją. To prawdopodobnie miała miejsce wiele, wiele lat temu i ten związek czasowy, który jest jak gdyby trudny do unaocznienia, trudny do wychwycenia, no bo wiemy, że to mijają lata, to sprawia, że mimo wszystko, mimo tych danych epidemiologicznych, mimo tych danych molekularnych, gdzie faktycznie wykrywamy materiał genetyczny wirusa, często jest to poddawane pod taką wątpliwość, czy ta faktycznie szczepionka jest potrzebna, czy ona będzie miała znaczenie. Tak naprawdę ona ma znaczenie jako taka troszkę polisa ubezpieczeniowa na przyszłość, tak? Bo żaden z nas nie zakłada, że zachoruje na nowotwór. Natomiast niestety dane epidemiologiczne są takie, że ta zapadalność na nowotwory jest coraz większa. Jesteśmy społeczeństwem, które z jednej strony żyje dłużej, a z tym dłuższym życiem wiążą się też negatywne skutki związane i z dłuższą ekspozycją na czynniki kancerogenne i właśnie z występowaniem coraz większych nowotworów, tak? Więc te rzeczy, które możemy zrobić w ramach profilaktyki, czy te sfery, których możemy dotknąć, z naszego punktu widzenia na chwilę obecną i tak generalnie wpisują się w taki europejski trend profilaktyki nowotworów głowy i szyi, to jest właśnie kwestia tych czynników ryzyka związanych z wirusem HPV. Ponieważ te klasyczne czynniki ryzyka znamy, wiemy, jak gdyby edukacja tutaj, myślę, że jakbyśmy zapytali, nie wiem, dzieci w szkole, czy palenie papierosów jest szkodliwe, to właściwie większość odpowiedziałaby, że tak, no bo ta świadomość jednak jest większa, jeżeli chodzi o klasyczne czynniki ryzyka. A tutaj, jeżeli chodzi o te takie nowsze czynniki ryzyka, czy te, o których wiemy coraz więcej, tej świadomości jeszcze brakuje.
6: Bardzo ciekawy wątek tego HPV. Jakie objawy powinny niepokoić?
5: To znaczy tak, sama infekcja HPV bardzo często przebiega bezobjawowo. zawodowo. Czyli tak naprawdę zakażenie wirusem, no, jest tak, że znamy ponad 100 typów wirusa HPV i nie każdy typ jest związany z możliwością powstania nowotworu. Tak? Są takie typy, które są szczególnie kancerogenne i są takie typy, gdzie tak naprawdę zakładamy, że organizm poradzi sobie z taką infekcją. Czyli po kontakcie z wirusem dochodzi do, w dłuższym lub krótszym okresie czasu, po prostu do jego eliminacji z organizmu i tutaj sprawa się kończy. I tak naprawdę nie jest powiedziane, nie jest to jak gdyby pewnik, że każde zakażenie wirusem HPV będzie prowadziło do powstania nowotworu w przyszłości. To tak nie funkcjonuje. Natomiast tak naprawdę ze względu na to, że wirus HPV, no, na przykład porównując go z wirusem grypy, tak naprawdę wiemy, że coś jest nie tak, są objawy niepokojące, są takie rzeczy, które naprowadzają nas na to, że faktycznie mogliśmy gdzieś złapać ten wirus grypy, czy się zarazić. W przypadku wirusa HPV tak naprawdę, ponieważ ta infekcja przebiega bezobjawowo, te objawy mogą być bardzo dyskretne na zasadzie, nie wiem, jakichś zmian śluzówkowych, jakichś takich podrażnienia. I mogą być po prostu niezauważone. Dlatego
6: szczepienie.
5: Tak ważna jest profilaktyka, bo tak naprawdę nie ma takiego objawu, czy grupy objawów, które moglibyśmy bezpośrednio powiązać z zakażeniem wirusem i które moglibyśmy powiedzieć, że one są faktycznie jak gdyby niepokojące, czy faktycznie powinny w jakiś sposób wzbudzić nas niepokój.
6: A podczas tych kilku dni co będziecie sprawdzać? Dokąd zajrzycie?
5: Tak naprawdę będziemy przyglądać się całemu obszarowi głowy i szyi. Laryngologia zwana jest też czasami chirurgią głowy i szyi ze względu na to, że w naszym polu zainteresowania jest zarówno szyja, jako tkanki miękkie szyi, wyłączając tarczycę. Jest to gardło, jest to krtań, jest to jama ustna, są to wszystkie tkanki miękkie, czyli tak naprawdę cały obszar twarzo-czaszki, zatoki przynosowe. My w ramach profilaktyki nowotworów głowy i szyi współpracujemy również z chirurgami szczękowymi, więc oni będą bardziej przyglądali się kwestiom związanym z tym częścią kostnym i właśnie związanym z tkankami okołozębowymi. Również jeden dzień poświęcamy na typową profilaktykę zmian w krtani, czyli badania stroboskopowe, czyli ocena funkcji krtani, czyli dokładna ocena tego, jak wyglądają fałdy głosowe, szczególnie u takich osób, które właśnie mają jakieś czynniki ryzyka związane z paleniem papierosów, ale też z ekspozycją na szkodliwe czynniki, tak jak na przykład rozpuszczalniki, pył drzewny. Tak naprawdę środowisko pracy, w którym przebywamy przez dużą część życia, może być dla nas też takim środowiskiem ryzyka, tak?
6: Powiedział Pan, że na co dzień pacjenci przychodzą bardzo często już trochę późno. Czy podczas tej akcji profilaktycznej udaje się rzeczywiście wychwycić jakieś zmiany przednowotworowe?
5: Tak, z naszego doświadczenia z właściwie ostatnich 4 lat wynika, że zawsze jesteśmy w stanie u kilku osób stwierdzić zmiany, które potem jak gdyby podlegają dalszej diagnostyce, tak? Bo ze zmianami wczesnymi jest tak, że niekoniecznie mamy do czynienia z samym nowotworem, ale czasami ze zmianą przednowotworową. Czasami bywa tak, że są zmiany, które mogą w jakiś sposób imitować zmianę nowotworową, ale głębsza diagnostyka wyklucza nam nowotwór. Także tak naprawdę każda akcja przynosi faktycznie jakieś tutaj, przynajmniej u kilku osób, uruchamiamy po prostu diagnostykę. Czyli tak naprawdę widzimy, że mimo wszystko to jest potrzebne i widzimy też, że zgłaszają się osoby, które faktycznie widzą u siebie jakiś problem. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą akcję, mamy taką zasadę 1/3, czyli mamy grupę objawów, o których za chwilkę powiem. Jeden z tych objawów, jeżeli jest obserwowany przez co najmniej 3 tygodnie, to powinno to wzbudzić nasz niepokój, powinno to wzbudzić nasze zainteresowanie. Jeżeli chodzi o te objawy, które tak naprawdę jak gdyby z naszego punktu widzenia mogą być istotne, jeżeli chodzi o pierwsze symptomy, pierwsze sygnały nowotworów, to jest przede wszystkim chrypka. To jest ból gardła, to jest jednostronna niedrożność nosa i ewentualnie jakiś wyciek niepokojący, może być to wyciek krwisty z nosa, tak? To mogą być problemy z przełykaniem, to może być wreszcie pojawienie się jakiegoś guza na szyi, jakiejś takiej zmiany, która w obrębie szyi jest widoczna albo wcześniej jej nie było. I to są też wszelkie takie zmiany, które nazywamy zmianami morfologicznymi, czyli coś, co wygląda w jakiś sposób tak, jak nie wyglądało do tej pory. Czyli może być to jakiś guzek, jakaś zmiana na śluzówce o charakterze białej plamy, czerwonej plamy, albo po prostu owrzodzenie, które właśnie przez ten okres 3 tygodni się nie goi. Bo tak naprawdę Jeżeli przyjrzymy się tym objawom, to nie są jakieś objawy, które nie występują w ogóle u żadnego z nas. Wręcz przeciwnie, to są objawy, wiadomo, że każdy kiedyś miał jakąś infekcję i miał jakiś ból gardła. Każdy kiedyś miał jakąś chrypkę, no albo jakiś wyciek z nosa. Natomiast niepokojące jest to, jeżeli mija ten okres 3 tygodni, a te objawy ciągle się utrzymują, tak? Czyli tak naprawdę to jest niestety taki moment troszkę krytyczny, bo część naszych pacjentów mówi sobie, no kiedyś miałem chrypkę i nic z tego nie było, kiedyś, nie wiem, bolało mnie gardło, to przejdzie, tak? Natomiast jeżeli mijają te 3 tygodnie, mija ten miesiąc, mija kolejny czas i to nie przechodzi, to jak gdyby z każdym tygodniem jest to coraz bardziej niepokojące i powinno być jak gdyby takim sygnałem do tego, żeby mimo wszystko zgłosić się do lekarza. Bo tak naprawdę my naszą akcję prowadzimy przez tydzień. Natomiast wiadomo, że ten tydzień to jak gdyby jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworów. Natomiast chciałbym, żeby pamiętać o tym, że wszystkie takie objawy, które trwają dłużej niż te 3 tygodnie, powinny być jednak sygnałem zgłoszenia się do lekarza, tak? Wiadomo, że najpierw to zwykle zaczyna się u lekarza rodzinnego, tak? Żeby ocenić, jak sytuacja wygląda, spróbować może jak gdyby rozwiązać ją tak bezpośrednio. Ale jeżeli sytuacja dalej się powtarza, utrzymuje, no to konsultacja ze specjalistą jest wtedy konieczna.
6: No wiadomo, że też w przypadku nowotworów czas ma znaczenie.
5: Tak, więc dlatego też mamy różne narzędzia, które mają sprzyjać temu, żeby ta diagnostyka była wczesna. Już od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce pakiet diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli pakiet DILO. I tak naprawdę pierwszym jak gdyby i podstawowym ogniwem tego pakietu jest właśnie lekarz rodzinny, który może już wystawić tą kartę nowotworową i w ten sposób przyspiesza dalsze kroki postępowania. Wiadomo, że to nie jest tak, że karta nowotworowa jest przeznaczona tylko dla pacjentów, którzy mają jakiś ewidentny nowotwór czy ewidentne zmiany. Bo bardzo często zdarza się, że właśnie wystawiana jest w takich sytuacjach, gdy mamy pewne podejrzenia, a właśnie temu służy. Jeżeli mamy podejrzenie nowotworu, to żeby przyspieszyć cały ten proces i jak gdyby nie przespać tego czasu, który jest dla nas cenny w chorobach nowotworowych, to zaczynamy już od tego etapu podejrzenia nowotworu, czyli tak naprawdę zgłoszenia się do lekarza rodzinnego, uzyskania tej karty nowotworowej i przyspieszenia tej całej profilaktyki.
2: Dzięki tej akcji można szybciej skierować pacjentów na dalszą diagnostykę albo rozwiać ich wątpliwości. Do lekarza zgłosiła się m.in. pani Małgorzata.
7: Jak to było? Pomysł narodził się bardzo spontanicznie. Zobaczyłam reklamę na Facebooku, a że borykam się ostatnio z różnymi takimi kłopotami, nazwałabym to, no to dlatego pomyślałam, że to będzie dobra myśl.
6: Pojawiły się po prostu objawy, które zaniepokoiły, a jest okazja. Żeby to...
7: Tak, dokładnie. Zamierzałam tak zrobić wcześniej, rejestrując się po prostu do poradni, a tutaj proszę, taka miła niespodzianka, jest okazja, więc korzystam.
6: Udało się znaleźć miejsce, bo zainteresowanie było.
7: No właśnie, aż nie spodziewałam się tego, bo już raz kiedyś próbowałam, natomiast to tak, nie wiem, może z racji, że to była bardzo szybka decyzja, wykonany telefon i się udało.
6: Ważna rzecz, profilaktyka?
7: Bardzo. Przede wszystkim dlatego, że możemy z nich korzystać, to po pierwsze. Po drugie, bardzo wiele o tym się mówi w kontekście wielu różnych chorób. Ja pracując z kobietami, sama korzystam z takiej profilaktyki, namawiam kobiety, żeby korzystały. Dzięki temu, mam nadzieję, będziemy lepiej żyć, dłużej żyć, bezpieczniej żyć.
6: Dziś ma pani nadzieję na rozwianie wątpliwości.
7: Tak, tak. Liczę tutaj, bo pan doktor przesympatyczny uśmiecha się do mnie. Także mam nadzieję, że powie wszystko dobrze, niech pani idzie.
2: Specjaliści przyznają, że w czasie takiej akcji za każdym razem u kilku osób udaje się wykryć zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki. A niepokoić powinno objawy, które utrzymują się dłużej. Na przykład chrypka, problemy z przełykaniem czy guz na szyi.
3: SK Bydgoszcz.
2: Kolejne bydgoskie ulice zostaną utwardzone. Jest przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy 4 tras na osiedlach Miedzyń Prądy oraz Osowa Góra. Chodzi m.in. o Notecką, Prądy czy Przyczółek. W tegorocznym budżecie miasta na program utwardzania ulic gruntowych zarezerwowano prawie 40 milionów złotych. W tym roku twardą nawierzchnię zyskały już m.in. Kotwicowa, Krzywa, Kanarkowa, Redłowska, Agrestowa i Gniewkowska. Tekla ma dobrego nosa. Policyjny pies Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy najlepszy w kraju w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych. Tekla wywalczyła ten tytuł w czasie 23. kynologicznych mistrzostw policji w Sułkowicach. Jej opiekunem jest Mirosław Kędzierski.
3: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Archwerska. Minister Sprawiedliwości spotkał się w Bydgoszczy z seniorami. W czasie specjalnej konferencji była mowa o ich bezpieczeństwie. Trzeba o tym mówić, bo zagrożenia czyhają na każdym kroku, mówią wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Na wstępie bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że osobiście jest dzisiaj z nami. To kolejne województwo, gdzie rozmawiamy o bezpieczeństwie seniorów, czymś bardzo ważnym. Demografia jest nieubłagana, seniorów jest coraz więcej, a obowiązkiem pozostałych, wszystkich pozostałych jest to, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Dlatego już dziękujemy wszystkim tym, którzy będą prelegentami na tym wydarzeniu, którzy będą prezentowali informacje na temat bezpieczeństwa seniorów. To oczywiście się wpisuje w szereg działań, które podejmujemy, chociaż bezpieczne Kujawsko-Pomorskie, gdzie spotykamy się z uniwersytetami trzeciego wieku, prezentujemy zasady bezpieczeństwa. Dzisiejsza formuła jest zdecydowanie szersza, pod egidą z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pani minister Okły-Drewnowicz, więc to będzie zdecydowanie szersze, ale też ranga tego będzie zdecydowanie większa, za co bardzo dziękuję, że możemy dzięki osobistemu zaangażowaniu pana ministra mówić o tym głośniej, przyciągnąć uwagę również mediów, naszych widzów, bo informacje będą powielane przecież dzięki środkom masowego przekazu. Wiele spotkań już się odbyło, wiele tych doświadczeń już jest, temat bardzo ważny. Poproszę pana ministra, żeby wskazał i poszerzył informacje, które będą docierały dzisiaj do seniorów. Jeszcze raz osobiście bardzo dziękuję za to, że my akurat mamy to szczęście, bo nie każde województwo ma to szczęście, że osobiście jest pan minister u nas.
9: Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być w Bydgoszczy i spotkać się z seniorami, ale też poprzez informacje w mediach mogę dotrzeć do większości osób, których dzisiaj nie będzie na spotkaniu. Na czym polega ten program? Specjaliści z różnych dziedzin, policjanci, przedstawiciele NASK-u, ZUS-u, także wolontariusze, notariusze, opowiadają seniorom, w jaki sposób nie stać się ofiarą, ale wtedy, kiedy już dojdzie też do przestępstwa, jak sobie z tym radzić. Wiemy dzisiaj, że bardzo wzrasta nam liczba przestępstw na wnuczka, już na policjanta. To z jednej strony wskazuje, że nasi seniorzy są osobami zaradnymi i mają jakieś zasoby, które wzbogacają ich budżety, no ale także pokazuje, że przestępcy wtedy, kiedy przestępczość ta pospolita, jak my ją nazywamy, rozwoje kradzieży spada, to pojawiają się wyspecjalizowane grupy przestępców, bardzo dobrze zorganizowanych, którzy mają odpowiednie podejście, także psychologiczne do tych starszych osób, wykorzystując ich zaufanie, po prostu okradają ich z oszczędności, często całego życia. Więc my chcemy temu zapobiegać, bo to jest najlepszy sposób. Prowadzę taki program, współpracuje z nami rzeczywiście pani minister Okła-Drewnowicz, która się zajmuje także polityką senioralną w rządzie. Ministerstwo wydało taką bezpłatną broszurę, którą rozdajemy na takich spotkaniach i tam mamy szereg przydatnych informacji, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy także, że w czterech ścianach dzieją się różne rzeczy. Seniorzy są poddawani także presji, czasem nawet ze strony rodziny. Nie tylko presji, ale także no, różnego rodzaju przestępstwo. Wiemy dobrze, że różne rzeczy dzieją się w czterech ścianach. Ja państwu tylko przytoczę metoda na wnuczka i inne zagrożenia. Korzystam z internetu, czyli o bezpieczeństwie w sieci. Seniorzy także dokonują przelewów dzisiaj. Wielu z nich komunikuje się ze swoją rodziną za pomocą komunikatorów. My uczymy ich, jak robić to bezpiecznie. Wiemy dobrze, że w dobie sztucznej inteligencji, jeżeli ktoś namierzy wnuczka i namierzy seniora, potrafi ściągnąć głos z internetu, wykorzystać w ten sposób, że ktoś dzwoni do babci, dziadka i on jest przekonany, że to jest jego wnuk i później wybiera gotówkę albo bierze z jakiegoś swojego schowka i oddaje przestępcom. tajemnice czterech ścian, czyli o przemocy domowej. Wiemy też, że dochodzi do takich trudnych sytuacji wobec starszych osób i wtedy mówimy im, jak sobie radzić z tą przemocą domową. Ale mówimy także testament, darowizna, umowa dożywocia, czyli ten element tych szkoleń, które będą dostawali seniorzy, pokazuje także, jak zabezpieczyć swój majątek, jak zrobić, żeby to testowanie było skuteczne, kiedy sporządzić testament, czy jest on potrzebny. Wielu seniorów na przykład dowiaduje się na tych spotkaniach, że jest specjalny elektroniczny rejestr testamentów. Bo na tych spotkaniach spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, gdy ktoś mówi, ja się boję, że mój testament własnoręczny ktoś zniszczy. Albo, że sporządziłem u notariusza za ileś lat, nie będzie kancelarii, ktoś potarga mój testament. Więc mówimy im o tym, że są specjalne elektroniczne rejestry testamentów, z których sąd może w przyszłości skorzystać. Dla tych seniorów to też jest ważne, żeby mogli bezpiecznie testować. Świadomy konsument. Więc mamy także przedstawicieli UOKiK-u, którzy nas, tych seniorów będą instruować, jak zrobić, kiedy dajemy się nacinać na różnego rodzaju domokrążców, którzy przychodzą i wciskają tym seniorom jakieś przedmioty, często bardzo drogie. Nawet czasem ci seniorzy podpisują chwilówki, które mają spłacić jakiś przedmiot, jak twierdzi ten, który im wciska, że on jest niezbędny dla tych osób starszych. Więc jak szukać pomocy takiej pierwszej? Mamy też taki specjalny gadżet w postaci magnesika na lodówkę. Pamiętajmy, że w takich stresowych sytuacjach czasem starszy człowiek wpada w panikę, zapomina, gdzie ma dzwonić, więc będzie miał też taką przypominajkę. Chcielibyśmy, żeby ten projekt nie odbywał się tylko tu i dzisiaj, w tym miejscu, ale także, żeby w każdym powiecie były zorganizowane takie spotkania. Apelujemy też do seniorów, jak zapoznają się z tą broszurą, żeby podawali dalej tym, którzy nie mogą przyjść. Informujemy ich także o tym, w jaki sposób można zasięgnąć bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, nie wszyscy o tym wiedzą, że państwo zorganizowało sieć bezpłatnej pomocy prawnej. Seniorzy wypełniają taką ankietę ewaluacyjną po tych naszych spotkaniach i okazało się, że większość z nich w ogóle nie wiedziała, że jest bezpłatna pomoc prawna. Teraz wprowadziliśmy nowość, można taką pomoc uzyskać także w trybie online. Więc dla wielu starszych ludzi to też jest wygodne, bo część z nich już posługuje się komputerem, żeby nawet nie musieli wychodzić z domu czasem, tylko połączyć się z takim prawnikiem, która udzieli im podstawowych informacji w jakiejś sprawie, którą prowadzą, albo w sprawie, którą mogą prowadzić. Więc dzisiaj ta wiedza będzie naprawdę kompleksowa. Cieszę się, że znalazłem chwilę, żeby do Państwa przyjechać. Korzystając z tej okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Nie myślimy tylko o seniorach, ale jak Państwo wiecie, otwarliśmy filię Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Gdańsku. Więc dotyczy to także mieszkańców Bydgoszczy oraz całej okolicy i całego Pomorza, bo musimy mieć takie miejsce w północnej części naszego kraju, żeby młodzi ludzie nie musieli jeździć do szkoły, która się mieści w Krakowie. Tam będą się tylko odbywać takie egzaminy wstępne czy końcowe, ale całą edukację będą mogli odbywać w rejonie, z którego pochodzą. Zajęcia teoretyczne będą w Gdańsku i one już się odbywają. Natomiast zajęcia praktyczne odbywają w sądach i prokuraturach. To jest wyjątkowa aplikacja, dlatego że to państwo płaci stypendium tym młodym ludziom. Oni w przyszłości zostają sędziami i prokuratorami. Więc ja się ucieszyłem bardzo, że udało nam się taką filię otworzyć. Trwa jeszcze nabór na przyszły rok, kiedy zaczniemy kolejny rocznik aplikacji. Do jutrzejszego dnia można składać swoje dokumenty, więc zachęcam także poprzez Państwa tych młodych ludzi. Chcę także w marcu przyszłego roku otworzyć filię w Poznaniu, bo to są tereny właśnie, gdzie nasi młodzi prawnicy mieli bardzo daleko do szkoły, więc szkoła w Gdańsku jest dla całego Trójmiasta, dla Bydgoszczy, dla Torunia, także dla ludzi z Olsztyna. Poznań będzie dla tych, którzy są ze Szczecina, Gorzowa, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, także Wrocław będzie miał bliżej niż do Krakowa, więc rozwijamy się także w tym kierunku, żeby młodych prawników zaprosić do wykonywania tego trudnego, ale jakże ciekawego zawodu sędziego czy prokuratora.
2: Takie spotkania z seniorami odbywają się również w innych częściach kraju.
3: SK Bydgoszcz.
2: Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
10: Coraz częściej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Często były to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów, a zdarzało się, że dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie. Te opłaty wynosiły niemal 22 tysiące złotych. W innym przypadku wynagrodzenie kancelarii stanowiło czterokrotność miesięcznej wartości przyznanego świadczenia wspierającego, czyli ponad 17 400 zł. ZUS otrzymywał również sygnały o opłatach sięgających 10 tysięcy złotych albo równowartości 6 miesięcznych świadczeń wspierających. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS-u z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem wspierającym można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku można skorzystać z pomocy pracowników zakładu. ZUS przypomina, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, zawsze może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik, czyli członek rodziny, również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS-u. Pamiętajmy, że warunkiem ubiegania się o świadczenie wspierające w ZUS-ie jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W decyzji musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć w ZUS-ie wniosek o świadczenie wspierające, a żadne kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie takiej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów. Dlatego w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u.
2: Samorządowcy i dziennikarze zmierzą się w meczu charytatywnym w Bydgoszczy. Zebrane środki, podobnie jak poprzednio, zostaną przeznaczone dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i w Karolewie. Dzięki takiemu wsparciu będzie można zorganizować dla nich wypoczynek. Mecz odbędzie się 3 października o godzinie 14 na Stadionie Chemika. Będzie połączony z rodzinnym festynem. Zagra także nasz redakcyjny kolega Arkadiusz Wajer. Trzymamy kciuki.
3: SK Bydgoszcz.
2: Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
11: I w Polsce dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o tym, że powinno się wyszczepić 10 milionów Polaków z chorobami przewlekłymi, natomiast wyszczepienia są na poziomie procentowym, czyli to było na przykład w roku 2024-2025, w tym sezonie było 1,7 miliona, więc są to tylko znikome procenty. A dlaczego tak mało? Być może ci pacjenci boją się, że grypa czy szczepienia spowodują lawinę jakichś działań niepożądanych, co nie do końca jest faktem naukowym, bo choroby takie jak grypa mogą spowodować nasilenie chorób przewlekłych, na przykład choroby układu krążenia czy choroby cywilizacyjne. Grypa nasila, więc to szczepienie jest tutaj odgrywa bardzo ważną rolę.
6: A kto powinien rzeczywiście rozważyć te szczepienia najbardziej?
11: Najbardziej to szczepienia powinny rozważyć takie grupy wiekowe jak dzieci, młodzież, to jest do 18 roku życia, ale to w POZ-cie, czyli podstawowej opiece zdrowotnej. Tutaj apteki nie odgrywają roli. Natomiast osoby dorosłe w aptekach mogą się zaszczepić. Najbardziej chyba chodzi o osoby właśnie, po pierwsze, powtórzę, z przewlekłymi chorobami, typu cukrzyca na przykład lub inne choroby metaboliczne. To już chorują na to bardzo młodzi ludzie. I szczególnie osoby, seniorzy, którzy są objęci tym ustawowym wiekiem, czyli 65+. To tutaj szczególnie zachęcamy tych naszych seniorów.
2: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie.
12: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta i wszystko poszło. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Teraz to jest wypisywana na miejscu. Oczekuję akurat dziecka, powiem szczerze, i chcę się zabezpieczyć w ten sposób.
3: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidier Chwerskę. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta. O chorobach sercowo-naczyniowych i profilaktyce była mowa podczas środy z profilaktyką w bydgoskim NFZ-cie. Mówi dr Agata Kosobucka-Ozdoba ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
13: Będziemy starali się zwrócić uwagę na wagę wczesnego reagowania na objawy i na wdrażanie działań profilaktycznych, zanim te objawy i choroba wystąpi. Bo podstawą tak na dobrą sprawę są rzeczy proste. Aktywność fizyczna, absolutnie nie musi być to aktywność fizyczna o intensywnym wysiłku, codzienne spacery, basen, Nordic Walking, sporo informacji na temat diety, ograniczanie soli, produktów wysoko przetworzonych, wprowadzanie jak największej ilości warzyw, owoców. No i tak jak nazwa samego wydarzenia wskazuje, będziemy zachęcali do jak najwcześniejszej profilaktyki, czyli regularne pomiary ciśnienia, oznaczanie poziomu cholesterolu, glikemii, bo im szybciej dowiemy się, że mamy jakiekolwiek czynniki ryzyka, to tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować.
6: Z Pani doświadczenia, bo kiedyś mówiło się, że najczęściej przychodzą, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, osoby palące papierosy, ale ostatnie badania pokazują, że tych przypadków jest coraz mniej. Polacy coraz mniej palą, bardziej dbają o ciśnienie, dzisiaj bardziej może otyłość, nadwaga, cholesterol pojawia się na pierwszym planie. Czy to widać w Pani gabinecie, czy to widać z Pani doświadczeń?
13: Zdecydowanie przybywa nam pacjentów młodszych i myślę, że jest to ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy. Jesteśmy społeczeństwem, które niestety, ale charakteryzuje się wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości. Otyłość brzuszna to też nasza duża wada narodowa. Prowadzimy stresujący tryb życia, tak? Jest rzadko kiedy o godzinie 15 zamykamy drzwi pracy i poddajemy się jakiejkolwiek formie relaksu. Wysoko przetworzona żywność, tak? Dzisiaj jesteśmy w stanie na każdym kroku kupić sobie jakiegoś gotowca. Nie mamy często czasu na przygotowywanie samodzielnych posiłków. No i niestety mamy taki efekt, jaki mamy. Jesteśmy w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie Polacy ciągle najczęściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Myślę, że obserwujemy taki strach, taką onkofobię. Nie do końca jesteśmy świadomi tego, że najczęściej umieramy z powodu chorób sercowo-naczyniowych właśnie.
6: Mówi się o chorobach nowotworowych bardzo często i tego się wszyscy boją, ale tak naprawdę tym największym problemem są te choroby sercowo-naczyniowe.
13: Tak, dokładnie tak. Umieramy najczęściej na chorobę wieńcową i powikłania. Wynika to też z faktu, że pacjenci często po leczeniu inwazyjnym, chociażby zawału serca, uważają, że ich naczynia wieńcowe, mówiąc kolokwialnie, zostały naprawione. W związku z tym wydarzył się zawał i są już zdrowi, tak? A moment, kiedy dochodzi do ostrego zawału serca, jest to moment, w którym dochodzi do manifestacji choroby przewlekłej, tak? I niestety, ale ta choroba zostaje z pacjentem do końca życia.
6: Czy przychodzą coraz młodsi rzeczywiście?
13: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, czyli to i tak jest w sumie krótki okres czasu, ale osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej ich hospitalizujemy, także 20-parolatków. Jakby ta widocznie przesuwa się granica wieku, kiedy do tych ostrych incydentów wieńcowych dochodzi.
14: W moim przypadku jak na swój wiek, na razie nie mam żadnych problemów ze swoim zdrowiem ogólnie, ze sercem. Dbam, chodząc na długie spacery, ćwiczę, tak, zdrowo się odżywiam. No, staram się jak najlepiej wykorzystywać ten czas, nawet ten jesienno-letni, jesienny na spacery.
15: Ja niestety już mam problemy z sercem, bo miałem i arytmię, i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony, no ale staramy się na świeżym powietrzu dużo przebywać i troszeczkę to serce ćwiczyć jeszcze, nie?
3: SK Bydgoszcz.
2: Organizatorzy zapraszają do Bydgoszczy całe rodziny. 8 listopada odbędzie się bieg dla jaj. To czwarta już akcja profilaktyczna, która zwraca uwagę na profilaktykę raka jąder i prostaty. Opowiada o niej Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego, organizatorów akcji. Sama też stanie na starcie.
16: Wrażenia są nieprawdopodobne, ponieważ kiedy ja wręczam nagrody i jestem okutana w puchowy płaszcz, czapkę, rękawiczki, naprzeciwko mnie stają zawodnicy w krótkich spodenkach, koszulkach z krótkim rękawem, rozgrzani i jeszcze twierdzą, że mi jest zimno. A do tego podpuścili mnie w ubiegłym roku i w tym roku razem z nimi pobiegnę. Ja mówię, że do pierwszego drzewa, ale nie wiem, czy nawet do pierwszego dotrwam, bo to są już tacy zawodnicy, tacy wyżeracze biegowi, że ja nie mam absolutnie żadnych szans. Ale skoro słowo się rzekło, no to trzeba będzie. Ale już potem na mecie będę na pewno znowu w ciepłe rzeczy odziana, a oni będą rozgrzani tym biegiem, w zależności od tego, który dystans wybiorą.
2: No właśnie, jakie będą dystanse?
16: A dystanse są takie. Główny bieg to jest na 5 km i to jest dla osób powyżej 18 roku życia. Jest marszobieg na 2,5-2 km 600 metrów i to jest spacer, truch, bieg, dowolnie. To już jest taka bardziej, rodzinna kategoria. No i najmłodsi będą rywalizować na dystansie 400 metrów. To są dzieciaki w wieku od 6 do 9 lat. Przyznam, że w ubiegłym roku obserwowałam ten bieg szczególnie, ponieważ takich emocji, jakie są u nich i u ich rodziców, a właściwie całych rodzin, to próżno szukać na stadionach świata. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne, co te dzieciaki z siebie wydobywają i kibice przy tym dźwiękowo wydobywają z siebie.
2: I chyba w ten sposób też motywują dorosłych jednak.
16: Bardzo, ale bardzo często to jest też tak, że to jej się wynosi z domu. Po prostu te dzieciaki biegają dlatego, że ich rodzice biegają. I często zdarzało się tak, że widziałam rodzica, który właśnie zszedł z tego głównego biegu, szybko coś na siebie jednak mimo wszystko wrzucał i szedł dopingować swoje dziecko, które wcześniej jego dopingowało na starcie. Więc to jest fantastyczna rzecz.
2: Takie modelowanie, prawda?
16: Modelowanie takie, ale też nie na zasadzie ja ci powiem, Jasiu, z kanapy, tylko ja ci pokażę, Jasiu. I robię to samo z dzieckiem. To jest zresztą świetny dzień, żeby go spędzić razem z najbliższymi, z bliższymi, dalszymi znajomymi. Tym bardziej, że w tym roku zapraszamy wszystkich nie tylko przed Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ale też do wnętrza, gdzie będziemy mieli takie miasteczko biegowe, gdzie będą stoiska, gdzie oczywiście oferujemy też coś ciepłego do wypicia, coś do przekąszenia, więc będzie czas na to, żeby pobyć ze sobą po prostu, zarezerwować sobie to przedpołudnie 8 listopada i spędzić je z nami, z innymi biegaczami, ale też i właśnie ze swoimi najbliższymi.
2: Po to, żeby porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, problemach.
16: Tak, żeby porozmawiać, no bo bieg dla jaj to nie chodzi tylko o to, że on jest dla śmiechu, no bo jest śmiesznie rzeczywiście, kiedy te czarne wąsy się pojawiają przyklejone, ale te przysłowiowe jaja to po prostu męska sprawa. I to bardzo poważna sprawa. Na szczęście minęły już czasy, kiedy tylko mówiliśmy o zdrowiu kobiet w kontekście badania, samobadania piersi, różowa wstążeczka i tak dalej. Od kilku lat poważnie, otwarcie rozmawiamy o nowotworach mężczyzn. A jest to nie tylko nowotwór prostaty, który właściwie zbiera najkrwawsze żniwo wśród naszych panów, ale to jest także właśnie nowotwór jąder, czyli popularnie nazywanych jaj. I ten bieg jest właśnie po to, żeby uświadomić, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest też samobadanie u panów, nie zamykanie się we wstydzie, strachu, tylko po prostu pójście, jeśli coś nas niepokoi, jeśli partnerka wyczuje coś niepokojącego, żeby po prostu iść do lekarza i otwarcie powiedzieć: hej, coś mi tutaj nie pasuje, coś się zmieniło, coś jest niefajnego, bo to naprawdę kosztuje wasze życie, panowie. Najnormalniej w świecie, to jest wasze życie.
2: No właśnie, to jest bardzo ważny apel do panów, do pań też, żeby właśnie zadbało o swoich partnerów. Czy po tych trzech edycjach macie państwo jakieś sygnały od tych osób, które wzięły udział w akcji, że ta akcja im po prostu pomogła, zmotywowała ich do jakiegoś takiego działania, żeby zadbać bardziej o siebie?
16: Od początku współpracujemy z naszym Centrum Onkologii. Od ubiegłego roku tym wszystkim działaniom naszym związanym z biegiem towarzyszą też kampanie takie profilaktyczne, między innymi rozmowy z lekarzami, które prowadzimy i które publikujemy na naszych stronach, można je odsłuchać także na naszych stronach internetowych i tam wyraźnie, jasno, bez ogródek rozmawiamy właśnie o tych tematach. Myślę, że wielu mężczyzn, którzy nie chcą się przyznać do tego, że te rozmowy, czy ten bieg i ten kontakt z ludźmi, którzy mówią: okej, ja jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, co się dzieje, coś mi się zdarzyło, poszedłem do lekarza, wyleczyłem to, bądź jestem w trakcie leczenia, bo tak też się zdarza, że one dają właśnie taki przykład, ale nie suchy, taki papierowy, ulotkowy, tylko taki żywy, w rozmowie jeden na jeden. I to często nam się zdarza, że wracają do nas po czasie, na przykład panowie, po niektórych naszych tekstach i mówią, że dzięki nam właśnie się zorientowali, że coś jest nie halo, że na przykład wstawanie 5-6 razy w nocy do toalety to nie jest normalne, bo tak robił dziadek, tata, teraz ja, no okej, mam powyżej 40, 50, to już tam wiadomo. Nie, bo to może być bardzo zły sygnał. I to może być zarówno prostata przecież, ale może być też na przykład podwyższony cukier, z czego sobie wielu panów nie zdaje sprawy.
2: No właśnie, bo to chodzi nie tylko o to, żeby zrobić pod kątem tej prostaty, tak, badania, tylko ogólnie.
16: W ogóle. W ogóle, żeby się badać, żeby wyprzedzić chorobę. To jest taki slogan, ale to rzeczywiście ma ogromne, ogromne znaczenie. I o tym właśnie też rozmawiamy z lekarzami z Centrum Onkologii. Okej, oni są na samym froncie tej walki z nowotworami, bo do nich już trafiają pacjenci ze stwierdzonym nowotworem. Oni de facto darowują życie zabiegami, podjęciem leczenia chemioterapeutycznego, ale wcześniej mówię: Boże człowieku, gdybyś ty przyszedł 2-3 lata wcześniej do swojego lekarza pierwszego kontaktu, to nie musiałoby być tej operacji na przykład, albo nie byłaby ona tak rozległa. I to jest właśnie ważne, że sobie możemy podarować te kilka lat wcześniej, kiedy pojawią się jakieś sygnały alarmowe, możemy sobie po prostu podarować większy komfort. W tej chwili wyleczalność, tak jak podają statystyki w Polsce, nowotworów, jest między 30 a 50%. Fantastycznie, bo kiedyś to było raptem 10, jeszcze pewnie z 10-15 lat temu, ale w takiej Skandynawii to jest 70%, więc mamy cel.
2: No jest różnica.
16: Mamy cel, a tam profilaktyka to jest coś, co jest najważniejsze na świecie po prostu. Tam się idzie do lekarza właśnie po to, żeby porozmawiać. Coś mi nie pasuje, coś mi się zmieniło w moim organizmie. Właśnie na przykład wstawałem raz w nocy, a teraz muszę 3 razy. Czy to już jest sygnał dla mnie? Albo pani znajduje pod prysznicem u siebie coś, jakąś wypukłość na piersi. Hej, czy to jest jakaś infekcja, coś mi na skórze wyskoczyło, czy też jest to głębszy problem? Mhm. Prawda? I to jest istotne. I dlatego po to między innymi organizujemy właśnie ten bieg dla jaj, żeby w takiej luźniejszej, usportowionej atmosferze pokazać, że warto się sobą zajmować, bo sport jest podawany jako jeden z 7 najważniejszych czynników antynowotworowych. Obok diety, unikania stresu, odpowiedniego wysypiania się, właśnie aktywność fizyczna. Ona nie musi być taka. Bądźmy szczerzy, wielu z tych naszych biegaczy to są biegacze wręcz wyczynowi, oni mają maratony za sobą, zresztą możemy ich zobaczyć na różnych biegach, z których Bydgoszcz słynie, ale zdarzają się też osoby, które tylko ten jeden raz w roku biegają, właśnie po to, żeby samemu sobie dać właśnie szansę spotkania, ale też i sobie przypomnieć, że warto coś dla siebie zrobić.
2: Będąc jeszcze w tej grupie, prawda? Gdzie tak. można o tym tak. szczerze, naprawdę, otwarcie tak. porozmawiać.
16: Gdzie można porozmawiać, można zapytać, można właśnie podejść do tych naszych stoisk w miasteczku biegowym. Więc to jest taka sytuacja, myślę, bez precedensu po prostu. My de facto trochę na tacy bydgoszczanom podajemy tę okazję, zapraszając ich oczywiście do tego biegu, bo cały czas zapisy trwają. Mamy już sporą grupę biegaczy, ale jeszcze lista jest otwarta. Bieg, przypominam, 8 listopada, a wszelkie informacje, których ja oczywiście nie jestem w stanie tutaj zawrzeć w naszej rozmowie, są na pomorska.pl/bieg-dla-jaj, pisane łącznie.
2: Akcji patronuje Radio SK.
3: SK Bydgoszcz News.
17: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Laknerz, zapraszam. Pacjenci z bólem zęba wkrótce nie będą musieli szukać pomocy w innym mieście. W Bydgoszczy zostało otwarte Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Będą się tu kształcić przyszli dentyści, ale co bardzo ważne dla mieszkańców, ma powstać nocna i świąteczna opieka stomatologiczna. Na razie trwają rozmowy.
18: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego.
6: Gdyby mógł pan opowiedzieć o tej inwestycji, również jakie ona ma znaczenie dla kształcenia studentów, ale również dla mieszkańców Bydgoszczy.
18: Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego, natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu, miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Kierunek już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczął od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne. Kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane z, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną. To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiali i rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony.
6: Czyli na razie mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ale jest nadzieja, że za jakiś czas no, takie miejsce zostanie uruchomione. Mówimy o tym dlatego, że no, na razie mieszkańcy Bydgoszczy muszą wyjechać z miasta, gdy no, dojdzie do jakiejś sytuacji związanej na przykład z bólem zębów.
18: Tak, mamy pełną tego świadomość. To jest głównie ta nocna opieka i świąteczna opieka. Natomiast tak jak wspomniałem, abyśmy mogli realizować świadczenia w ramach kontraktowania z NFZ-u, musi być podpisany kontrakt. Jest powołana spółka, która jednocześnie będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej. Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy salę do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tutaj studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. I mamy jedne z najnowocześniejszych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne. Unity kliniczne fantomowe, stymulacyjne, czyli gdzie jest głowa fantomu z pełnym uzębieniem i wtedy też student może w wiernie odtwarzać to, co będzie w przyszłości wykonywał u pacjenta. No i oczywiście nowoczesne unity kliniczne, które będą służyły do tej dydaktyki klinicznej pod okiem fachowców, dydaktyków klinicznych, jak również będą one służyły do wykonywania świadczeń w ramach kontraktowania z NFZ-em. Tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było, przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania. Mamy wszystkie specjalności ulokowane na trzech kondygnacjach. Jest tak, że na jednej kondygnacji mieszczą się dwie specjalności stomatologiczne. Oczywiście ostatecznie, jakby docelowo, będzie pracowało 79 unitów klinicznych, czyli takich unitów, które będą służyły jednocześnie dydaktyce klinicznej, ale jednocześnie wypełniały te zadania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. 48 studentów jest, na roku jest 48 studentów, w tej chwili mamy już trzeci rok naboru i odpowiednio pierwsze dwa lata to są zajęcia takie ogólnolekarskie, w związku z czym nie był ten budynek tak

0: wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.
1: Proszę powiedzieć, jakie są szanse na to, że w tym miejscu, nie wiem, za krótszy, dłuższy czas powstanie taki punkt doraźnej pomocy stomatologicznej? O tym już jest mowa od jakiegoś czasu, dlatego że mieszkańcy Bydgoszczy, no, gdy mają taką sytuację, że rozboli ząb, muszą wyjechać, no, kawałek za Bydgoszcz.
0: Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całodobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
1: Można tego szacować, kiedy ewentualnie taki punkt mógłby się pojawić?
0: To nie jest pytanie, Szanowni Państwo, do mnie, tylko to jest pytanie dla właścicieli tego obiektu. W którym momencie będą przygotowani w pełni, żeby móc udzielać tych świadczeń dla mieszkańców naszego województwa i miasta Bydgoszczy?
1: Pani dyrektor, jak to jest, że do tej pory takiego punktu w Bydgoszczy nie było? No i tak jesteśmy, Bydgoszcz jest dużym miastem, prawda? Nie było chętnych do tej pory na uruchomienie takiego punktu nocnej, świątecznej pomocy stomatologicznej.
0: Prawda jest taka, że nie było chętnych podmiotów, które chciałyby świadczyć całą dobową opiekę stomatologiczną w mieście Bydgoszczy. Cieszymy się i będziemy się cieszyć, jak będzie nadal funkcjonowała nocna opieka i świąteczna stomatologiczna w Dobczu. Ale każde dodatkowe miejsce, no to jest dla naszych pacjentów na wagę złota.
2: Na razie z bólem zęba mieszkańcy Bydgoszczy w nocy i święta muszą jeździć do Dobrcza, oddalonego o ponad 20 km, albo do Torunia czy Włocławka, oddalonego już 100 km od Bydgoszczy.
3: SK Bydgoszcz.
2: Dźwięk, który dodaje sił. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa dzwon nadziei. To symbol zakończenia leczenia systemowego i rozpoczęcia nowego etapu życia pacjenta onkologicznego. Mówi Joanna Michalska, która jako jedna z pierwszych uderzyła w dzwon w bydgoskim szpitalu.
1: Co pani poczuła, gdy zabiła w dzwon 3 razy?
4: Powiem tak, ja bardzo dużo pracuję też nad mentalem, nad podejściem w ogóle do leczenia cały czas. Też się dzielę tym cały czas przez social media, cały też proces mojego leczenia. I w pewnym momencie ja poczułam, że brakuje jakby takiego symbolu, tak? Bo gdy dostałam informację, że leczenie się zakończyło, to z jednej strony ja się bardzo mocno cieszyłam, że to już jest koniec leczenia, ale z drugiej strony czułam, jakbym traciła cząsteczkę siebie, bo tutaj, to Centrum Onkologii przez cały rok leczenia i ta opieka, wszystko, to się stało jakby drugą moją rodziną. I faktycznie chyba brakowało mi takiego symbolu i dzisiaj wiem, że to było to, bo faktycznie, gdy uderzyłam w ten dzwon, poczułam dreszcz po całym ciele i mówię, jest to. I mimo, że zakończyłam leczenie kilka miesięcy temu, to dzisiaj to odczucie naprawdę było bardzo mocne. I ja się bardzo cieszę, że faktycznie tutaj personel słucha potrzeb pacjentów, no i w ramach możliwości po prostu je wykonuje.
1: Wydawałoby się, że to jest tylko symbol, to jest dzwon tutaj, prawda, przy wejściu do szpitala, ale dla pacjentów, którzy walczą z poważną chorobą przez dłuższy, może krótszy czas, no to jest wyjątkowy moment, który pamięta się chyba na zawsze.
4: Ja powiem tak, ja nie jestem osobą, która walczyła i będzie walczyć. Ja trochę mam inne podejście, też nie jestem za tą retoryką tutaj walki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli walczymy z czymś, nasz organizm wchodzi w tryb przetrwania, w tryb walki, a wtedy dużo gorzej się regeneruje. A przecież komórki nowotworowe, no ja tak czuję, tak? To są nasze własne komórki, które się pogubiły i one potrzebują po prostu miłości, potrzebują przytulenia, potrzebują takich dobrych emocji. I ja przez całe leczenie tymi emocjami dobrymi się kierowałam. I ten dzwon to też jest dobra emocja. To jest właśnie dźwięk. To jest coś, co dodaje mocy, co dodaje nam jeszcze więcej siły, ale ja sobie tak wyobraziłam, gdy uderzyłam w ten dzwon, jakby przeszła przez jakąś bramę i poczułam taką jakby ciarki po plecach, ale też tą wolność, mogę iść dalej i cieszyć się życiem.
1: Poruszyła właśnie Pani ten temat, jak rozmawiać z pacjentem, czy to na początku leczenia, czy już w trakcie,

0: są wzloty i upadki. O czym nie mówić, jak mówić? Czy jest coś takiego, co można by było poradzić? Może słuchają nas osoby, które właśnie mają obok siebie kogoś, kto leczy się onkologicznie.
1: Cieszę się, że pan o to zapytał, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat. Ja też tymi tematami dzielę się bardzo mocno poprzez social media i robię dużo opisów. Muszę powiedzieć, że też właśnie przez takie sytuacje, że ludzie często nie wiedzą, jak się zachować w kierunku osoby onkologicznej. Ja też w czasie leczenia poszłam na studia psychologii pozytywnej, które skończyłam właśnie w tej chwili, obroniłam się i właśnie też pisałam pracę na temat dobrostanu, radości podczas leczenia onkologicznego, tak, na podstawie psychologii pozytywnej. I w tej pracy też to zawarłam, bo faktycznie często osoby boją się czasami do nas odezwać, boją się czasami zadzwonić, a przecież my nadal żyjemy, normalnie funkcjonujemy i ja zawsze mówię, podchodzić do pacjentów onkologicznych po prostu normalnie. Nie kisić się w tej chorobie, ale po prostu celebrować dalej życie i wziąć na spacer, czy wspólnie robić pasje, które razem mamy, czy rozwijać się dalej, bo to jest ta radość, która dodaje też tak naprawdę naszemu organizmowi siły do leczenia i właśnie do regeneracji. Więc najgorzej, dla mnie było najgorsze to, gdy ja się dobrze czując, przeszłam 14 cykli chemioterapii, nie mając ani jednej mdłości, z takim właśnie pozytywnym nastawieniem. Ja czasami słyszałam, ktoś jak nie wiedział, co powiedzieć do mnie, tylko się nie poddawaj, walcz. Dla mnie to było tak naprawdę największe podcięcie skrzydeł, dlatego że co mam się poddawać, z czym mam walczyć? Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja z takim podejściem cały czas, więc tak samo było dla mnie tak nie do końca zrozumiałe. Ja dobrze się czując, rozwijając się, otwierając fundację w czasie leczenia, studiując, mnóstwo też wystąpień publicznych, wspierania też innych pacjentów, a słyszałam takie, wiesz co, to może ty się połóż. I ja wtedy zrozumiałam, że faktycznie ja mogłabym się przecież położyć, narzekać nad swoim losem, ale co to by zmieniło? Ja wolałam po prostu żyć dalej, celebrować to i pobudzać sobie energię życia. I myślę, że oprócz leczenia, to właśnie taki kierunek, jaki obrałam, też bardzo mocno pomógł mi w tym, że dzisiaj jestem zdrowa.
0: No właśnie, bo być może ktoś obawia się, że może powie coś złego, albo może to będzie za mało, prawda? Może ta osoba nie ma ochoty na rozmowę, ale warto spróbować.
1: Oczywiście warto spróbować. Czy my się zastanawiamy, jak ktoś funkcjonuje normalnie, jest w pełni zdrowy, czy my się zastanawiamy, co mamy powiedzieć, co nie, traktujemy tę osobę normalnie. Więc osoby onkologiczne też po prostu traktujmy normalnie. My, pacjenci, chcemy czuć się zdrowi, a nie, powtórzę, kisić się w tej chorobie, tak? My chcemy radości życia dalej, więc mówię, traktujmy normalnie. I oczywiście oczywiście możemy zapytać, tak, czy ta osoba chce, żeby razem gdzieś pójść, czy coś zrobić. I ja widzę, że pacjenci onkologiczni sobie bardzo często dużo lepiej radzą niż rodziny, niż bliscy. Więc jakby mają sobie tą większą moc, większą siłę i naprawdę, kiedy jest taki moment, że pacjent onkologiczny nie ma siły, czy gorzej się czuje, to przecież odpowie, tak, przepraszam cię, nie mam siły, chcę dzisiaj odpocząć. Ale powtórzę, traktujmy normalnie, bo my często taką nadopiekuńczością no po prostu nieświadomie podcinamy skrzydła.
2: A zwyczaj uderzania w dzwon narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku i dziś jest ważnym elementem wsparcia psychologicznego pacjentów.
3: SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nagróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. Nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. szansę, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadkę nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy ty jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra, cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie, chyba ostatni raz grałem, no tam, nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk, tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować, to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości, co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
5: and make everybody happy and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, to albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl, tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek, w myślach przynajmniej, w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie a raczej Justin na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana.
0: która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
2: SK Music News.
3: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
2: SK Music News.
3: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Oczywiście.
2: SK Music News.
3: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija Wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam Wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry
3: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
5: na to. I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
5: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
4: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
3: swoją
4: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
5: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też spotkali. O tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
4: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
4: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
5: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
4: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
4: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, po prostu w oczy, po takim harmidrze, to...
5: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
4: tak,
5: czuję się dobrze.
4: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
5: Tak, tak.
4: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
5: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
4: że o tym mówisz,
5: no, bo my... No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
4: Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów... To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne

0: nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności to jest takie przejście.
1: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Wow.
0: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
2: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
0: stoją
2: tak,
0: te stylizacje.
2: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
2: Dziękuję.
0: Nie, już wiem, no cała tak, Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie bo wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
2: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale
1: napisać.
0: Ale to miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisać do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różniwy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacja,
2: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
0: Tak, tak.
1: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
1: o tobie.
0: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
1: u ciebie.
2: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
2: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
2: No, przecież znasz, też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
2: Co?
1: No luz, albyś no luz?
2: No luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a
2: udawać.
0: Co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje.
2: Tak, mówię, o, fajnie. No. Fajny dzień, spędziłeś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
2: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie. Że
2: nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze? Do wspólnego numeru.
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie mieliśmy pojęcia, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: ale
1: że nawzajem.
0: Tak. I ja myślę, że... No

0: mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się ponownie,
1: chce,
0: nie?
1: Się chce,
0: no
1: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
2: Odchaczyć,
0: dobra, fajnie,
2: dziękuję,
0: że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
0: No, a my tutaj, poza tym, że no,
1: my
0: ciężko pracowaliśmy, ale...
1: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
1: daje
0: takie chęci,
1: zielone,
0: nie?
1: Światło,
0: że
1: no.
0: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
1: Czekam na SMS-kach.
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
0: No.
1: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
0: No.
2: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
0: We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: SK Music News.
2: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
3: Żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
4: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
3: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
5: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
3: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Old is gravity, always bullying me. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekrój grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lanbery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lanbery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni odbierzamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
3: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
2: Czujesz? To wiejska zagroda.
3: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
2: Dużo mięska!
3: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
4: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
2: Pieskie życie ma smak.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o twój dobry sen. O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i Magiczna Lampa oraz Luna i Rozgadana Świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, to są hity na czasie za 5 minut 10. SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Dawid Olszewski, planszówki, szachy, puzzle i gry logiczne. W Bydgoszczy będzie można pograć bez prądu. Już dziś w Muzeum Wodociągów ruszy bydgoska strefa gier bez prądu. Na miejscu będą m.in. specjalne gry logiczne, strefa szachowa i turniej. Zaplanowano też wspólne układanie ogromnych puzzli, które mają aż 9000 elementów. Start o 12:00, impreza potrwa do 20:00. Wstęp jest wolny, każdy może zajrzeć.
3: Muzyką się żyje.
4: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z SK przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu. Pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni. Więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
7: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
6: Czujesz? To wiejska zagroda.
7: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
6: Duża mięska!
7: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
8: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
6: Pieskie życie. Ma smak.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693

0: 858 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował piąte urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, a nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam Eska zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nówka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może można i tak. Superstar za nami. To jest SK. To są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy. Potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
4: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
3: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
4: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Ach, syn Oskara, Oskara, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.
1: SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
10: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
11: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawie.pl.

0: www.targiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski, co się będzie działo w Bydgoszczy? Jedna rodzinna kolacja, a problemów wystarczyłoby na kilka spotkań. 3 października w Teatrze Adria będzie można zobaczyć spektakl Nadzieja. To komedia o trzypokoleniowej rodzinie, która spotyka się w starym domu i próbuje się ze sobą pogodzić. Zamiast spokojnego wieczoru szybko pojawiają się kłótnie, nieporozumienia i rodzinne tajemnice. W obsadzie Paulina Holc, Paweł Deląg i Grzegorz Wąs.
5: Muzyką się żyje.
6: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
7: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
6: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 11:40, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
5: Dużo mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie. Ma smak.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Duńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu

0: Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i bólucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
11: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
10: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. Jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bring the beat back.

0: Serbk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
10: Dawid Olszewski, Sahara na rowerze brzmi jak pomysł dla ludzi, którzy naprawdę lubią przygody. 1 października w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy o swojej rowerowej podróży przez pustynię opowie Klaudia Ferenc. Bydgoszczanie zobaczą Saharę z perspektywy dwóch kół, z jej różnorodnymi krajobrazami, kolorami i zmieniającymi się warunkami. Będzie też miejsce na opowieści o spotkanych po drodze ludziach i doświadczeniach z podróży.
11: SK.
12: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
13: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
12: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył.

0: naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
1: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy. I oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkobania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: with the shape of you. Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy, na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o twój dobry sen. O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Tekst Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz

0: Daną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
3: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
4: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
5: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
4: No, ale ekipa fajna się zebrała.
2: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To 2 medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
6: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
5: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
4: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
5: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen Witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
14: Dawid Olszewski. W Bydgoszczy tej jesieni sporo się będzie działo. Muzyka z filmów, orkiestra, chór, taniec i akrobacje. Wszystko w jednym widowisku. W połowie listopada w hali Łuczniczka odbędzie się Hollywood in Dance. Na scenie zabrzmią m.in. motywy z Gladiatora, Titanica, Pearl Harbor, a także Eye of the Tiger z filmu Rocky. Muzyce będą towarzyszyć choreografie baletowe, występy wokalistów i akrobatów.
15: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
16: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
15: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
17: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
15: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
18: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radio SK, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana.
7: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm. Dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
28: To będzie ostatnia reklama.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

0: jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jedący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
11: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miał to w najlepszą formę.
10: No, przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarz będzie Polska.
12: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
13: Jesteśmy mistrzami świata!
12: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia. Także witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy, na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o Twój dobry sen.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
20: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz

0: 20 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Dawid Olszewski, sporo się dzieje w Bydgoszczy jeszcze dziś. Tutaj na pewno nie potrzeba Wi-Fi, ładowarki ani powerbanka, żeby dobrze się bawić. Można jeszcze zajrzeć do Muzeum Wodociągów, gdzie trwa bydgoska strefa gier bez prądu. Są planszówki, gry logiczne, szachy, puzzle i turniej. Chętni próbują też swoich sił przy układaniu puzli złożonych z 9000 elementów. Impreza trwa i potrwa do 20:00. Wstęp jest wolny, każdy może zajrzeć.
3: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
4: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
3: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

Pierwszy kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen.

0: dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: ESK Bydgoszcz. Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę

0: tysiąca pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: I po reklamie.

0: Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
3: I nadszedł
2: na
3: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
3: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! No, Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś
2: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Tak, ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie
3: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
3: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: tak,
2: te stylizacje.
3: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: Już wiemy, nie, no cała tak. Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
3: ja
0: czy widziałeś. Prostu,
3: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale
0: napisać.
2: To miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisać do mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj te spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. Komunikacje,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
0: Się przy niej zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę głównie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
2: Gosia.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam... I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u ciebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież znasz,
2: trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest to o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
0: Takie. Uf. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz, no.
3: Co?
0: No luz, no luz, no luz.
3: Jaki luz?
2: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co
3: udawać.
2: Powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: A, no, no.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona. Ja,
2: tak?
3: Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie, że
3: nie ma takiej opcji, mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
0: rozumiem,
2: ale
0: że nawzajem.
2: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
2: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
2: ponownie,
3: chce,
2: nie?
3: Się chce,
2: no
3: tak.
2: Bo są takie współprace, że...
0: Odhaczyć,
2: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
2: Że jest efekt, dziękuję, never again.
3: Tak.
2: No, a my tutaj, poza tym, że no,
3: my
2: ciężko pracowaliśmy,
3: się sobie
2: ale... Po prostu
3: zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
3: zielone,
2: nie?
3: Światło,
2: że,
3: no.
2: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
3: Czekam na...
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
2: No.
3: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: Music News.
0: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, której nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki znała przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Farrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 20 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat.
4: Go to great restaurants and do all kinds of stuff. Mm-hmm. Yeah.
0: A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trance, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trends to w gruncie rzeczy stary trends, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz muszę grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend jest to, jak i stary trend jest to i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie. A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ, dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
4: 2026,
0: czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, to albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
1: Mój pierwszy raz.
5: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
5: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
5: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne my.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50%, ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji i że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takim

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Pacjenci z bólem zęba wkrótce nie będą musieli szukać pomocy w innym mieście. W Bydgoszczy zostało otwarte Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. Będą się tu kształcić przyszli dentyści, ale co bardzo ważne dla mieszkańców, ma powstać nocna i świąteczna opieka stomatologiczna. Na razie trwają rozmowy.
6: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego.
7: Gdyby mógł pan opowiedzieć o tej inwestycji, również jakie ona ma znaczenie dla kształcenia studentów, ale również dla mieszkańców Bydgoszczy.
6: Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu, miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Kierunek już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczął od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne. Kształcenie to jest jedna rzecz, udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa, tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną. To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiali i rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony.
7: Czyli na razie mieszkańcy muszą jeszcze poczekać, ale jest nadzieja, że za jakiś czas no, takie miejsce zostanie uruchomione. Mówimy o tym dlatego, że no, na razie mieszkańcy Bydgoszczy muszą wyjechać z miasta, gdy no, dojdzie do takiej sytuacji związanej na przykład z bólem zębów.
6: Tak, mamy pełną tego świadomość. To jest głównie ta nocna opieka i świąteczna opieka. Natomiast tak jak wspomniałem, abyśmy mogli realizować świadczenia w ramach kontraktowania z NFZ-u, musi być podpisany kontrakt. Jest powołana spółka, która jednocześnie będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej. Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy salę do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tutaj studenci nie ćwiczą na żywym organizmie, na pacjencie, tylko na tak zwanych unitach symulacyjnych. I mamy jedne z najnowocześniejszych. Jesteśmy jako trzeci ośrodek w Polsce, który posiada unity wirtualne, tak zwane haptyczne, gdzie w wirtualnej rzeczywistości, w rzeczywistym odwzorowaniu warunków, w których będą pracowali, wykonują te podstawowe zabiegi stomatologiczne. Unity kliniczne fantomowe, stymulacyjne, czyli gdzie jest głowa fantomu z pełnym uzębieniem i wtedy też student może wiernie odtwarzać to, co będzie w przyszłości wykonywał u pacjenta. No i oczywiście nowoczesne unity kliniczne, które będą służyły do tej dydaktyki klinicznej pod okiem fachowców, dydaktyków klinicznych, jak również będą one służyły do wykonywania świadczeń w ramach kontraktowania z NFZ-em. Tutaj najwięcej kandydatów na jedno miejsce było, przepraszam, nie powiem ilu, ale było więcej niż na kierunek lekarski. Natomiast nie tylko z regionu, ale nawet z całej Polski przyszli studenci, słysząc, że jest to nowoczesny budynek z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i klinicznym, faktycznie chętnie składali do nas podania. Mamy wszystkie specjalności ulokowane na 3 kondygnacjach. Jest tak, że na jednej kondygnacji mieszczą się 2 specjalności stomatologiczne. Oczywiście ostatecznie, jakby docelowo będzie pracowało 79 unitów klinicznych, czyli takich unitów, które będą służyć służyły jednocześnie dydaktyce klinicznej, ale jednocześnie wypełniały te zadania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów. 48 studentów jest, na roku jest 48 studentów, w tej chwili mamy już trzeci rok naboru i odpowiednio pierwsze dwa lata to są zajęcia takie ogólnolekarskie, w związku z czym nie był ten budynek tak bardzo konieczny, natomiast od trzeciego roku jest on bezwzględnie konieczny po to, żeby kształcić w zakresie dydaktyki przedklinicznej, dydaktyki klinicznej typowo stomatologicznej.
5: Agnieszka Bańkowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Bydgoszczy.
8: Pani dyrektor, to ważne miejsce, ważny dzień zarówno dla studentów, może mieszkańców Bydgoszczy?
5: Powstanie nowoczesnego Centrum Stomatologii jest inwestycją w rozwój miasta i województwa kujawsko-pomorskiego, z czego bardzo się cieszymy. To ważne miejsce, które będzie łączyło działalność naukową i dydaktyczną oraz stwarzające możliwości wykorzystania najnowocześniejszych metod kształcenia z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.
8: Proszę powiedzieć, jakie są szanse na to, że w tym miejscu, nie wiem, za krótszy, dłuższy czas powstanie taki punkt doraźnej pomocy stomatologicznej? O tym już jest mowa od jakiegoś czasu, dlatego że mieszkańcy Bydgoszczy, no, gdy mają taką sytuację, że rozboli ząb, muszą wyjechać, no, kawałek za Bydgoszcz.
5: Szanowni Państwo, głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobrcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
8: Można tak oszacować, kiedy ewentualnie taki punkt mógłby się pojawić?
5: To nie jest pytanie, Szanowni Państwo, do mnie, tylko to jest pytanie dla właścicieli tego obiektu, w którym momencie będą przygotowani w pełni, żeby móc udzielać tych świadczeń dla mieszkańców naszego województwa i miasta Bydgoszczy.
8: Pani dyrektor, jak to jest, że do tej pory takiego punktu w Bydgoszczy nie było? No i tak jesteśmy, Bydgoszcz jest dużym miastem, prawda? Nie było chętnych do tej pory na uruchomienie takiego punktu nocnej, świątecznej pomocy stomatologicznej.
5: Prawda jest taka, że nie było chętnych podmiotów, które chciałyby świadczyć całą dobową opiekę stomatologiczną w mieście Bydgoszczy. Cieszymy się i będziemy się cieszyć, jak będzie nadal funkcjonowała nocna opieka i świąteczna stomatologiczna w Dobrczu. Ale każde dodatkowe miejsce, no to jest dla naszych pacjentów na wagę złota. Na razie z bólem zęba mieszkańcy Bydgoszczy w nocy i święta muszą jeździć do Dobrcza, oddalonego o ponad 20 km, albo do Torunia czy Włocławka, oddalonego już 100 km od Bydgoszczy.
2: SK Bydgoszcz.
5: Dźwięk, który dodaje sił. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa dzwon nadziei. To symbol zakończenia leczenia systemowego i rozpoczęcia nowego etapu życia pacjenta onkologicznego. Mówi Joanna Michalska, która jako jedna z pierwszych uderzyła w dzwon w bydgoskim szpitalu.
8: Co pani poczuła, gdy zabiła w dzwon 3 razy?
9: Powiem tak, ja bardzo dużo pracuję też nad mentalem, nad podejściem w ogóle do leczenia cały czas. Też się dzielę tym cały czas przez social media, cały też proces mój leczenia. I w pewnym momencie ja poczułam, że brakuje jakby takiego symbolu, tak? Bo gdy dostałam informację, że leczenie się zakończyło, to z jednej strony ja się bardzo mocno cieszyłam, że to już jest koniec leczenia, ale z drugiej strony czułam, jakbym traciła cząsteczkę siebie, bo tutaj to Centrum Onkologii przez cały rok leczenia i ta opieka, wszystko, to się stało jakby drugą moją rodziną. I faktycznie chyba brakowało mi takiego symbolu i dzisiaj wiem, że to było to, bo faktycznie, gdy uderzyłam w ten dzwon, poczułam dreszcz po całym ciele i mówię, jest to. I mimo, że zakończyłam leczenie kilka miesięcy temu, to dzisiaj to odczucie naprawdę było bardzo mocne. I ja się bardzo cieszę, że faktycznie tutaj personel słucha potrzeb pacjentów, no i w ramach możliwości po prostu je wykonuje.
8: Wydawałoby się, że to jest tylko symbol, to jest
7: dzwon tutaj, prawda, przy wejściu do szpitala, ale dla pacjentów, którzy walczą z poważną chorobą przez dłuższy, może krótszy czas, no to jest wyjątkowy moment, który pamięta się chyba na zawsze.
9: Ja powiem tak, ja nie jestem osobą, która walczyła i będzie walczyć. Ja trochę mam inne podejście. Też nie jestem za tą retoryką tutaj walki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli walczymy z czymś, nasz organizm wchodzi w tryb przetrwania, w tryb walki, a wtedy dużo gorzej się regeneruje. A przecież komórki nowotworowe, no ja tak czuję, tak? To są nasze własne komórki, które się pogubiły i one potrzebują po prostu miłości, potrzebują przytulenia, potrzebują takich dobrych emocji. I ja przez całe leczenie tymi emocjami dobrymi się kierowałam. I ten dzwon to też jest dobra emocja. To jest właśnie dźwięk. To jest coś, co dodaje mocy, co dodaje nam jeszcze więcej siły, ale ja sobie tak wyobraziłam, gdy uderzyłam w ten dzwon, jakby przeszło działa przez jakąś bramę i poczułam taką jakby ciarki po plecach, ale też tą wolność, mogę iść dalej i cieszyć się życiem.
7: Poruszyła właśnie Pani ten temat, jak rozmawiać z pacjentem, czy to na początku leczenia, czy już w trakcie, gdzie są wzloty i upadki, o czym nie mówić, jak mówić, czy jest coś takiego, co można by było poradzić, może słuchają nas osoby, które właśnie mają obok siebie kogoś, kto leczy się onkologicznie.
9: Cieszę się, że Pan o to zapytał, bo to jest bardzo, bardzo ważne temat. Ja też tymi tematami dzielę się bardzo mocno poprzez social media i robię dużo opisów. Muszę powiedzieć, że też właśnie przez takie sytuacje, że ludzie często nie wiedzą, jak się zachować w kierunku osoby onkologicznej. Ja też w czasie leczenia poszłam na studia psychologii pozytywnej, które skończyłam właśnie w tej chwili, obroniłam się i właśnie też pisałam pracę na temat dobrostanu, radości podczas leczenia onkologicznego, tak? Na podstawie psychologii pozytywnej. I w tej pracy też to zawarłam, bo faktycznie często osoby boją się czasami do nas odezwać, boją się czasami zadzwonić, a przecież my nadal żyjemy, normalnie funkcjonujemy i ja zawsze mówię, podchodzić do pacjentów onkologicznych po prostu normalnie. Nie kisić się w tej chorobie, ale po prostu celebrować dalej życie i wziąć na spacer, czy wspólnie robić pasje, które razem mamy, czy rozwijać się dalej, bo to jest ta radość, która dodaje też tak naprawdę naszemu organizmowi siły do leczenia i właśnie do regeneracji. Więc najgorzej, dla mnie było najgorsze to, gdy ja się dobrze czując, przeszłam 14 cykli chemioterapii, nie mając ani jednej mdłości, z takim właśnie pozytywnym nastawieniem. Ja czasami słyszałam, ktoś jak nie wiedział, co powiedzieć do mnie, tylko się nie poddawaj, walcz. Dla mnie to było tak naprawdę największe podcięcie skrzydeł, dlatego że co mam się poddawać, z czym mam walczyć? Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja z takim podejściem cały czas, więc tak samo było dla mnie tak nie do końca zrozumiałe. Ja dobrze się czując, rozwijając się, otwierając fundację w czasie leczenia, studiując, mnóstwo też wystąpień publicznych, wspierania też innych pacjentów, a słyszałam takie, wiesz co, to może ty się połóż. I ja wtedy zrozumiałam, że faktycznie ja mogłabym się przecież położyć, narzekać nad swoim losem, ale co to by zmieniło? Ja wolałam po prostu żyć dalej, celebrować to i pobudzać sobie energię życia. I myślę, że oprócz leczenia, to właśnie taki kierunek, jaki obrałam, też bardzo mocno pomógł mi w tym, że dzisiaj jestem zdrowa.
7: No właśnie, bo być może ktoś obawia się, że może powie coś złego, albo może to będzie za mało, prawda? Może ta osoba nie ma ochoty na rozmowę, ale warto spróbować.
9: Oczywiście warto spróbować. Czy my się zastanawiamy, jak ktoś funkcjonuje normalnie, jest w pełni zdrowy? Czy my się zastanawiamy, co mamy powiedzieć, co nie? Traktujemy tę osobę normalnie. Więc osoby onkologiczne też po prostu traktujmy normalnie. My, pacjenci, chcemy czuć się zdrowi, a nie, powtórzę, kisić się w tej chorobie, tak? My chcemy radości życia dalej, więc mówię, traktujmy normalnie. I oczywiście oczywiście możemy zapytać, tak, czy ta osoba chce, żeby razem gdzieś pójść, czy coś zrobić. I ja widzę, że pacjenci onkologiczni sobie bardzo często dużo lepiej radzą niż rodziny, niż bliscy. Więc jakby mają sobie tą większą moc, większą siłę i naprawdę, kiedy jest taki moment, że pacjent onkologiczny nie ma siły, czy gorzej się czuje, to przecież odpowie, tak, przepraszam cię, nie mam siły, chcę dzisiaj odpocząć. Ale powtórzę, traktujmy normalnie, bo my często taką nadopiekuńczością no po prostu nieświadomie podcinamy skrzydła.
5: A zwyczaj uderzania w dzwon narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku i dziś jest ważnym elementem wsparcia psychologicznego pacjentów.
2: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwerska. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy niezdrowa dieta. O chorobach sercowo-naczyniowych i profilaktyce była mowa podczas środy z profilaktyką w bydgoskim NFZ-cie. Mówi dr Agata Kosobucka-Ozdoba z Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
11: Będziemy starali się zwrócić uwagę na wagę wczesnego reagowania na objawy i na wdrażanie działań profilaktycznych, zanim te objawy i choroba wystąpi. Bo podstawą tak na dobrą sprawę są rzeczy proste. Aktywność fizyczna, absolutnie nie musi być to aktywność fizyczna o intensywnym wysiłku, codzienne spacery, basen, nordic walking, sporo informacji na temat diety, ograniczanie soli, produktów wysoko przetworzonych, wprowadzanie jak największej ilości warzyw, owoców. No i tak jak nazwa samego wydarzenia wskazuje, będziemy zachęcali do jak najwcześniejszej profilaktyki, czyli regularne pomiary ciśnienia, oznaczanie poziomu cholesterolu, glikemii, bo im szybciej dowiemy się, że mamy jakiekolwiek czynniki ryzyka, to tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować.
12: Z Pani doświadczenia, bo kiedyś mówiło się, że najczęściej przychodzą, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, osoby palące papierosy, ale ostatnie badania pokazują, że tych przypadków jest coraz mniej. Polacy coraz mniej palą, bardziej dbają o ciśnienie, dzisiaj bardziej o może otyłość, nadwaga, cholesterol pojawia się na pierwszym planie. Czy to widać w Pani gabinecie, czy to widać z Pani doświadczeń?
11: Zdecydowanie przybywa nam pacjentów młodszych i myślę, że jest to ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy. Jesteśmy społeczeństwem, które niestety, ale charakteryzuje się wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości. Otyłość brzuszna to też nasza duża wada narodowa. Prowadzimy stresujący tryb życia, tak? Jest rzadko kiedy o godzinie 15 zamykamy drzwi pracy i poddajemy się jakiejkolwiek formie relaksu. Wysoko przetworzona żywność, tak? Dzisiaj jesteśmy w stanie na każdym kroku kupić sobie jakiegoś gotowca. Nie mamy często czasu na przygotowywanie samodzielnych posiłków. No i niestety mamy taki efekt, jaki mamy. Jesteśmy w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdzie Polacy ciągle najczęściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Myślę, że obserwujemy taki strach, taką onkofobię. Nie do końca jesteśmy świadomi tego, że najczęściej umieramy z powodu chorób sercowo-naczyniowych właśnie.
12: Mówi się o chorobach nowotworowych bardzo często i tego się wszyscy boją, ale tak naprawdę tym największym problemem są te choroby sercowo-naczyniowe.
11: Tak, dokładnie tak. Umieramy najczęściej na chorobę wieńcową i powikłania. Wynika to też z faktu, że pacjenci często po leczeniu inwazyjnym, chociażby zawału serca, uważają, że ich naczynia wieńcowe, mówiąc kolokwialnie, zostały naprawione. W związku z tym wydarzył się zawał i są już zdrowi, tak? A moment, kiedy dochodzi do ostrego zawału serca, jest to moment, w którym dochodzi do manifestacji choroby przewlekłej, tak? I niestety, ale ta choroba zostaje z pacjentem do końca życia.
12: Czy przychodzą coraz młodsi rzeczywiście?
11: Tak jak zaczynałam pracę na swoim oddziale w 2017 roku, czyli to i tak jest w sumie krótki okres czasu, ale osoby w granicach 30 roku życia były pewnym ewenementem. Teraz coraz częściej hospitalizujemy także 20-parolatków. Jakby ta widocznie przesuwa się granica wieku, kiedy do tych ostrych incydentów wieńcowych dochodzi.
13: W moim przypadku, jak na swój wiek, na razie nie mam żadnych problemów ze swoim zdrowiem ogólnie, ze sercem. Dbam, chodząc na długie spacery, ćwiczę, tak, zdrowo się odżywiam. No, staram się jak najlepiej wykorzystywać ten czas, nawet ten jesienny, na spacery.
14: Ja niestety już mam problemy z sercem, bo miałem i arytmię, i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony, ale staramy się na świeżym powietrzu dużo przebywać i troszeczkę to serce ćwiczyć jeszcze, nie?
2: SK Bydgoszcz.
10: Organizatorzy zapraszają do Bydgoszczy całe rodziny. 8 listopada odbędzie się bieg dla jaj. To czwarta już akcja profilaktyczna, która zwraca uwagę na profilaktykę raka jąder i prostaty. Opowiada o niej Alicja Polewska, redaktor naczelna Gazety Pomorskiej, Ekspresu Bydgoskiego i Nowości Dziennika Toruńskiego, organizatorów akcji. Sama też stanie na starcie.
15: Wrażenia są nieprawdopodobne, ponieważ kiedy ja wręczam nagrody i jestem okutana w puchowy płaszcz, czapkę, rękawiczki, naprzeciwko mnie stają zawodnicy w krótkich spodenkach, koszulkach z krótkim rękawem, rozgrzani i jeszcze twierdzą, że mi jest zimno. A do tego podpuścili mnie w ubiegłym roku i w tym roku razem z nimi pobiegnę. Ja mówię, że do pierwszego drzewa, ale nie wiem, czy nawet do pierwszego dotrwam, bo to są już tacy zawodnicy, tacy wyżeracze biegowi, że ja nie mam absolutnie żadnych szans. Ale skoro słowo się rzekło, no to trzeba będzie. Ale już potem na mecie będę na pewno znowu w ciepłe rzeczy odziana, a oni będą rozgrzani tym biegiem, w zależności od tego, który dystans wybiorą.
10: No właśnie, jakie będą dystanse?
15: A dystanse są takie. Główny bieg to jest na 5 km i to jest dla osób powyżej 18 roku życia. Jest marszobieg na 2,5-2 km 600 metrów i to jest spacer, trucht, bieg, dowolnie. To już jest taka bardziej, rodzinna kategoria. No i najmłodsi będą rywalizować na dystansie 400 metrów. To są dzieciaki w wieku od 6 do 9 lat. Przyznam, że w ubiegłym roku obserwowałam ten bieg szczególnie, ponieważ takich emocji, jakie są u nich i u ich rodziców, a właściwie całych rodzin, to próżno szukać na stadionach świata. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne, co te dzieciaki z siebie wydobywają i kibice przy tym dźwiękowo wydobywają z siebie.
10: I chyba w ten sposób też motywują dorosłych jednak.
15: Bardzo, ale bardzo często to jest też tak, że to jej się wynosi z domu. Po prostu te dzieciaki biegają dlatego, że ich rodzice biegają. I często zdarzało się tak, że widziałam rodzica, który właśnie zszedł z tego głównego biegu, szybko coś na siebie jednak mimo wszystko wrzucał i szedł dopingować swoje dziecko, które wcześniej jego dopingowało na starcie, więc to jest fantastyczna rzecz.
10: Takie modelowanie, prawda?
15: Modelowanie takie, ale też nie na zasadzie ja ci powiem, Jasiu, z kanapy, tylko ja ci pokażę, Jasiu. I robię to samo z dzieckiem. To jest zresztą świetny dzień, żeby go spędzić razem z najbliższymi, z bliższymi, dalszymi znajomymi. Tym bardziej, że w tym roku zapraszamy wszystkich nie tylko przed Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, ale też do wnętrza, gdzie będziemy mieli takie miasteczko biegowe, gdzie będą stoiska, gdzie oczywiście oferujemy też coś ciepłego do wypicia, coś do przekąszenia, więc będzie czas na to, żeby pobyć ze sobą po prostu. Zarezerwować sobie to przedpołudnie 8 listopada i spędzić je z nami, z innymi biegaczami, ale też i właśnie ze swoimi najbliższymi.
10: Po to, żeby porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, problemach.
15: Tak, żeby porozmawiać, no bo bieg dla jaj to nie chodzi tylko o to, że on jest dla śmiechu, no bo jest śmiesznie rzeczywiście, kiedy te czarne wąsy się pojawiają przyklejone, ale te przysłowiowe jaja to po prostu męska sprawa. I to bardzo poważna sprawa. Na szczęście minęły już czasy, kiedy tylko mówiliśmy o zdrowiu kobiet w kontekście badania, samobadania piersi, różowa wstążeczka i tak dalej. Od kilku lat poważnie, otwarcie rozmawiamy o nowotworach mężczyzn. A jest to nie tylko nowotwór prostaty, który właściwie zbiera najkrwawsze żniwo wśród naszych panów, ale to jest także właśnie nowotwór jąder, czyli popularnie nazywanych jaj. I ten bieg jest właśnie po to, żeby uświadomić, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest też samobadanie u panów, nie zamykanie się we wstydzie, w strachu, tylko po prostu pójście, jeśli coś nas niepokoi, jeśli partnerka wyczuje coś niepokojącego, żeby po prostu iść do lekarza i otwarcie powiedzieć: hej, coś mi tutaj nie pasuje, coś się zmieniło, coś jest niefajnego, bo to naprawdę kosztuje wasze życie, panowie. Najnormalniej w świecie, to jest wasze życie.
10: No właśnie, to jest bardzo ważny apel do panów, do pań też, żeby właśnie zadbało o swoich partnerów. Czy po tych trzech edycjach. Macie Państwo jakieś sygnały od tych osób, które wzięły udział w akcji, że ta akcja im po prostu pomogła, zmotywowała ich do jakiegoś takiego działania, żeby zadbać bardziej o siebie?
15: Od początku współpracujemy z naszym Centrum Onkologii. Od ubiegłego roku tym wszystkim działaniom naszym związanym z biegiem towarzyszą też kampanie takie profilaktyczne, między innymi rozmowy z lekarzami, które prowadzimy i które publikujemy na naszych stronach, można je odsłuchać także na naszych stronach internetowych i tam wyraźnie, jasno, bez ogródek rozmawiamy właśnie o tych tematach. Myślę, że wielu mężczyzn, którzy nie chcą się przyznać do tego, że te rozmowy, czy ten bieg i ten kontakt z ludźmi, którzy mówią, okej, ja jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, co się dzieje, coś mi się zdarzyło, poszedłem do lekarza, wyleczyłem to, bądź jestem w trakcie leczenia, bo tak też się zdarza, że one dają właśnie taki przykład, ale nie suchy, taki papierowy, ulotkowy, tylko taki żywy, w rozmowie jeden na jeden. I to często nam się zdarza, że wracają do nas po czasie, na przykład panowie, po niektórych naszych tekstach i mówią, że dzięki nam właśnie się zorientowali, że coś jest nie halo, że na przykład wstawanie 5-6 razy w nocy do toalety to nie jest normalne, bo tak robił dziadek, tata, teraz ja, no okej, mam powyżej 40, 50, to już tam wiadomo. Nie, bo to może być bardzo zły sygnał. I to może być zarówno prostata przecież, ale może być też na przykład podwyższony cukier, z czego sobie wielu panów nie zdaje sprawy.
10: No właśnie, bo to chodzi nie tylko o to, żeby zrobić pod kątem tej prostaty, tak, badania, tylko ogólnie.
15: W ogóle. W ogóle, żeby się badać, żeby wyprzedzić chorobę. To jest taki slogan, ale to rzeczywiście ma ogromne, ogromne znaczenie. I o tym właśnie też rozmawiamy z lekarzami z Centrum Onkologii. Okej, oni są na samym froncie tej walki z nowotworami, bo do nich już trafiają pacjenci ze stwierdzonym nowotworem. Oni de facto darowują życie zabiegami, podjęciem leczenia chemioterapeutycznego, ale wcześniej mówię, Boże człowieku, gdybyś ty przyszedł 2-3 lata wcześniej do swojego lekarza pierwszego kontaktu, to nie musiałoby być tej operacji na przykład, albo nie byłaby ona tak rozległa. I to jest właśnie ważne, że sobie możemy podarować te kilka lat wcześniej, kiedy pojawią się jakieś sygnały alarmowe, możemy sobie po prostu podarować większy komfort. W tej chwili wyleczalność, tak jak podają statystyki w Polsce, nowotworów, jest między 30 a 50%. Fantastycznie, bo kiedyś to było raptem 10, jeszcze pewnie z 10-15 lat temu, ale w takiej Skandynawii to jest 70%, więc mamy cel.
10: No jest różnica.
15: Mamy cel, a tam profilaktyka to jest coś, co jest najważniejsze na świecie po prostu. Tam się idzie do lekarza właśnie po to, żeby porozmawiać. Coś mi nie pasuje, coś mi się zmieniło w moim organizmie. Właśnie na przykład wstawałem raz w nocy, a teraz muszę 3 razy. Czy to już jest sygnał dla mnie? Albo pani znajduje pod prysznicem u siebie coś, jakąś wypukłość na piersi. Hej, czy to jest jakaś infekcja, coś mi na skórze wyskoczyło, czy też jest to głębszy problem, prawda? I to jest istotne. I dlatego po to między innymi organizujemy właśnie ten bieg dla jaj, żeby w takiej luźniejszej, usportowionej atmosferze pokazać, że warto się sobą zajmować, bo sport jest podawany jako jeden z 7 najważniejszych czynników antynowotworowych. Obok diety, unikania stresu, odpowiedniego wysypiania się, właśnie aktywność fizyczna. Ona nie musi być taka. Bądźmy szczerzy, wielu z tych naszych biegaczy to są biegacze wręcz wyczynowi, oni mają maratony za sobą. Zresztą możemy ich zobaczyć na różnych biegach, z których Bydgoszcz słynie. Ale zdarzają się też osoby, które tylko ten jeden raz w roku biegają. Właśnie po to, żeby samemu sobie dać właśnie szansę spotkania, ale też i sobie przypomnieć, że warto coś dla siebie zrobić.
10: Będąc jeszcze w tej grupie, prawda? Gdzie tak, można o tym tak, szczerze, naprawdę otwarcie tak, porozmawiać.
15: Gdzie można porozmawiać, można zapytać, można właśnie podejść do tych naszych stoisk w miasteczku biegowym. Więc to jest taka sytuacja, myślę, bez precedensu po prostu. My de facto trochę na tacy bydgoszczanom podajemy tę okazję, zapraszając zapraszając ich oczywiście do tego biegu, bo cały czas zapisy trwają. Mamy już sporą grupę biegaczy, ale jeszcze lista jest otwarta. Bieg, przypominam, 8 listopada, a wszelkie informacje, których ja oczywiście nie jestem w stanie tutaj zawrzeć w naszej rozmowie, są na pomorska.pl/bieg-dla-jaj, pisane łącznie.
10: Akcji patronuje Radio SK.
2: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwerska. Minister Sprawiedliwości spotkał się w Bydgoszczy z seniorami. W czasie specjalnej konferencji była mowa o ich bezpieczeństwie. Trzeba o tym mówić, bo zagrożenia czyhają na każdym kroku, mówią wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Na wstępie bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że osobiście jest dzisiaj z nami. To kolejne województwo, gdzie rozmawiamy o bezpieczeństwie seniorów, czymś bardzo ważnym. Demografia jest nieubłagana, seniorów jest coraz więcej, a obowiązkiem wszystkich pozostałych jest to, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Dlatego już dziękujemy wszystkim tym, którzy będą prelegentami na tym wydarzeniu, którzy będą prezentowali informacje na temat bezpieczeństwa seniorów. To oczywiście się wpisuje w szereg działań, które podejmujemy, chociaż bezpieczne Kujawsko-Pomorskie, gdzie spotykamy się z uniwersytetami trzeciego wieku, prezentujemy zasady bezpieczeństwa. Dzisiejsza formuła jest zdecydowanie szersza, pod egidą z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pani minister Okły-Drewnowicz, więc to będzie zdecydowanie szersze, ale też ranga tego będzie zdecydowanie większa, za co bardzo dziękuję, że możemy dzięki osobistemu zaangażowaniu pana ministra mówić o tym głośniej, przyciągnąć uwagę również mediów, naszych widzów, bo informacje będą powielane przecież dzięki środkom masowego przekazu. Wiele spotkań już się odbyło, wiele tych doświadczeń już jest, temat bardzo ważny. Poproszę pana ministra, żeby wskazał i poszerzył informacje, które będą docierały dzisiaj do seniorów. Jeszcze raz osobiście bardzo dziękuję za to, że my akurat mamy to szczęście, bo nie każde województwo ma to szczęście, że osobiście jest pan minister u nas.
17: Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być w Bydgoszczy i spotkać się z seniorami, ale też poprzez informacje w mediach mogę dotrzeć do większości osób, których dzisiaj nie będzie na spotkaniu. Na czym polega ten program? Specjaliści z różnych dziedzin, policjanci, przedstawiciele NASK-u, ZUS-u, także wolontariusze, notariusze, opowiadają seniorom, w jaki sposób nie stać się ofiarą, ale wtedy, kiedy już dojdzie też do przestępstwa, jak sobie z tym radzić. Wiemy dzisiaj, że bardzo wzrasta nam liczba przestępstw na wnuczka, już na policjanta. To z jednej strony wskazuje, że nasi seniorzy są osobami zaradnymi i mają jakieś zasoby, które wzbogacają ich budżety, no ale także pokazuje, że przestępcy wtedy, kiedy przestępczość ta pospolita, jak my ją nazywamy, rozwoje kradzieży spada, to pojawiają się wyspecjalizowane grupy przestępców, bardzo dobrze zorganizowanych, którzy mają odpowiednie podejście, także psychologiczne, do tych starszych osób, wykorzystując ich zaufanie, po prostu okradają ich z oszczędności, często całego życia. Więc my chcemy temu zapobiegać, bo to jest najlepszy sposób. Prowadzę taki program, współpracuje z nami rzeczywiście pani minister Okła-Drewnowicz, która się zajmuje także polityką senioralną w rządzie. Ministerstwo wydało taką bezpłatną broszurę, którą rozdajemy na takich spotkaniach i tam mamy szereg przydatnych informacji, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy także, że w czterech ścianach dzieją się różne rzeczy. Seniorzy są poddawani także presji, czasem nawet ze strony rodziny. Nie tylko presji, ale także różnego rodzaju przestępstwo. Wiemy dobrze, że różne rzeczy dzieją się w czterech ścianach. Ja państwu tylko przytoczę metoda na wnuczka i inne zagrożenia. Korzystam z internetu, czyli o bezpieczeństwie w sieci. Seniorzy także dokonują przelewów dzisiaj. Wielu z nich komunikuje się ze swoją rodziną za pomocą komunikatorów. My uczymy ich, jak robić to bezpiecznie. Wiemy dobrze, że w dobie sztucznej inteligencji, jeżeli ktoś namierzy wnuczka i namierzy seniora, potrafi ściągnąć głos z internetu, wykorzystać w ten sposób, że ktoś dzwoni do babci, dziadka i on jest przekonany, że to jest jego wnuk. i później wybiera gotówkę albo bierze z jakiegoś swojego schowka i oddaje przestępcom. Tajemnice czterech ścian, czyli o przemocy domowej. Wiemy też, że dochodzi do takich trudnych sytuacji wobec starszych osób i wtedy mówimy im, jak sobie radzić z tą przemocą domową. Ale mówimy także testament, darowizna, umowa dożywocia, czyli ten element tych szkoleń, które będą dostawali seniorzy, pokazuje także, jak zabezpieczyć swój majątek, jak zrobić, żeby to testowanie było skuteczne, kiedy sporządzić testament, czy jest on potrzebny. Wielu seniorów na przykład dowiaduje się na tych spotkaniach, że jest specjalny elektroniczny rejestr testamentów, bo na tych spotkaniach spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, gdy ktoś mówi, ja się boję, że mój testament własnoręczny ktoś zniszczy, albo że sporządziłem o notariusza za ileś lat, nie będzie kancelarii, ktoś potarga mój testament, więc mówimy im o tym, że są specjalne elektroniczne rejestry testamentów, z których sąd może w przyszłości skorzystać. Dla tych seniorów to też jest ważne, żeby mogli bezpiecznie testować. Świadomy konsument. Więc mamy także przedstawicieli UOKiK-u, którzy nas, tych seniorów będą instruować, jak zrobić, kiedy dajemy się nacinać na różnego rodzaju domokrążców, którzy przychodzą i wciskają tym seniorom jakieś przedmioty, często bardzo drogie. Nawet czasem ci seniorzy podpisują chwilówki, które mają spłacić jakiś przedmiot, jak twierdzi ten, który im wciska, że on jest niezbędny dla tych osób starszych. Więc jak szukać pomocy takiej pierwszej? Mamy też taki specjalny gadżet w postaci magnesika na lodówkę. Pamiętajmy, że w takich stresowych sytuacjach czasem starszy człowiek wpada w panikę, zapomina, gdzie ma dzwonić, więc będzie miał też taką przypominajkę. Chcielibyśmy, żeby ten projekt nie odbywał się tylko tu i dzisiaj, w tym miejscu, ale także, żeby w każdym powiecie były zorganizowane takie spotkania. Apelujemy też do seniorów, jak zapoznają się z tą broszurą, żeby podawali dalej tym, którzy nie mogą przyjść. Informujemy ich także o tym, w jaki sposób można zasięgnąć bezpłatnej pomocy prawnej, bo musimy pamiętać, nie wszyscy o tym wiedzą, że państwo zorganizowało sieć bezpłatnej pomocy prawnej. Seniorzy wypełniają taką ankietę ewaluacyjną po tych naszych spotkaniach i okazało się, że większość z nich w ogóle nie wiedziała, że jest bezpłatna pomoc prawna. Teraz wprowadziliśmy nowość, można taką pomoc uzyskać także w trybie online. Więc dla wielu starszych ludzi to też jest wygodne, bo część z nich już posługuje się komputerem, żeby nawet nie musieli wychodzić z domu czasem, tylko połączyć się z takim, z taką osobą, z takim prawnikiem, która udzieli im podstawowych informacji w jakiejś sprawie, którą prowadzą, albo w sprawie, którą mogą prowadzić. Więc dzisiaj ta wiedza będzie naprawdę kompleksowa. Cieszę się, że znalazłem chwilę, żeby do Państwa przyjechać. Korzystając z tej okazji, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Nie myślimy tylko o seniorach, ale jak Państwo wiecie, otwarliśmy filię Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Gdańsku. Więc dotyczy to także mieszkańców Bydgoszczy oraz całej okolicy i całego Pomorza, bo musimy mieć takie miejsce w północnej części naszego kraju, żeby młodzi ludzie nie musieli jeździć do szkoły, która się mieści w Krakowie. Tam będą się tylko odbywać takie egzaminy wstępne czy końcowe, ale całą edukację będą mogli odbywać w rejonie, z którego pochodzą. Zajęcia teoretyczne będą w Gdańsku i one już się odbywają, natomiast zajęcia praktyczne odbywają w sądach i prokuraturach. To jest wyjątkowa aplikacja, dlatego że to państwo płaci stypendium tym młodym ludziom. Oni w przyszłości zostają sędziami i prokuratorami. Więc ja się ucieszyłem bardzo, że udało nam się taką filię otworzyć. Trwa jeszcze nabór na przyszły rok, kiedy zaczniemy kolejny rocznik aplikacji. Do jutrzejszego dnia można składać swoje dokumenty, więc zachęcam także poprzez Państwa tych młodych ludzi. Chcę także w marcu przyszłego roku otworzyć filię w Poznaniu, bo to są tereny właśnie, gdzie nasi młodzi prawnicy mieli bardzo daleko do szkoły, więc szkoła w Gdańsku jest dla całego Trójmiasta, dla Bydgoszczy, dla Torunia, także dla ludzi z Olsztyna. Poznań będzie dla tych, którzy są ze Szczecina, Gorzowa, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, także Wrocław będzie miał bliżej niż do Krakowa, więc rozwijamy się także w tym kierunku, żeby młodych prawników zaprosić do wykonywania tego trudnego, ale jakże ciekawego zawodu sędziego czy prokuratora.
10: Takie spotkania z seniorami odbywają się również w innych częściach kraju.
2: SK Bydgoszcz.
10: Ponad 20 tysięcy złotych za pomoc w załatwieniu sprawy w ZUS-ie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Do urzędników docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Tymczasem ZUS pomaga przy składaniu wniosku bezpłatnie, mówi Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
18: Coraz częściej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają sygnały o firmach i osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Często były to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznały się z treścią podpisywanych dokumentów, a zdarzało się, że dopiero później dowiadywali się o wysokich opłatach zapisanych w umowie. Te opłaty wynosiły niemal 22 tysiące złotych. W innym przypadku wynagrodzenie kancelarii stanowiło czterokrotność miesięcznej wartości przyznanego świadczenia wspierającego, czyli ponad 17 400 zł. ZUS otrzymywał również sygnały o opłatach sięgających 10 tysięcy złotych albo równowartości 6 miesięcznych świadczeń wspierających. Teraz pojawiła się kolejna praktyka. Klienci zgłaszają się do placówek ZUS-u z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa przedstawiane jako pakiet pomocy przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. ZUS przestrzega przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem wspierającym można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku można skorzystać z pomocy pracowników zakładu. ZUS przypomina, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników. Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, zawsze może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny, i taki pełnomocnik, czyli członek rodziny, również może skorzystać z bezpłatnej pomocy ZUS-u. Pamiętajmy, że warunkiem ubiegania się o świadczenie wspierające w ZUS-ie jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W decyzji musi zostać przyznane co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć w ZUS-ie wniosek o świadczenie wspierające, a żadne kancelarie czy pośrednicy nie mają wpływu na wydanie takiej decyzji ani na liczbę przyznanych punktów. Dlatego w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u.
10: Samorządowcy i dziennikarze zmierzą się w meczu charytatywnym w Bydgoszczy. Zebrane środki, podobnie jak poprzednio, zostaną przeznaczone dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i w Karolewie. Dzięki takiemu wsparciu będzie można zorganizować dla nich wypoczynek. Mecz odbędzie się 3 października o godzinie 14 na Stadionie Chemika. Będzie połączony z rodzinnym festynem. Zagra także nasz redakcyjny kolega Arkadiusz Wajer. Trzymamy kciuki.
2: SK Bydgoszcz.
10: Coraz więcej pacjentów idzie do apteki się zaszczepić. Są dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nowy sezon. Zainteresowanie rośnie, przyznaje Dawid Maciaszczyk, aptekarz z Bydgoszczy.
19: W Polsce dane Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o tym, że powinno się wyszczepić 10 milionów Polaków z chorobami przewlekłymi, natomiast wyszczepienia są na poziomie procentowym, czyli to było na przykład w roku 2024-2025, w tym sezonie było 1,7 miliona, więc są to tylko znikome procenty. A dlaczego tak mało? Być może ci pacjenci boją się, że grypa czy szczepienia spowodują lawinę jakichś działań niepożądanych, co nie do końca jest faktem naukowym, bo choroby takie jak grypa mogą spowodować nasilenie chorób przewlekłych, na przykład choroby układu krążenia czy choroby cywilizacyjne. Grypa nasila, więc to szczepienie jest tutaj odgrywa bardzo ważną rolę.
20: A kto powinien rzeczywiście rozważyć te szczepienia najbardziej?
19: Najbardziej to szczepienia powinny rozważyć takie grupy wiekowe jak no, dzieci, młodzież, to jest do 18 roku życia, ale to w POZ-cie, czyli podstawowej opiece zdrowotnej, tutaj apteki nie odgrywają roli. Natomiast osoby dorosłe w aptekach mogą się zaszczepić. Najbardziej chyba chodzi o osoby właśnie, po pierwsze, powtórzę, z przewlekłymi chorobami, typu cukrzyca na przykład lub inne choroby metaboliczne. To już chorują na to bardzo młodzi ludzie. I szczególnie osoby, seniorzy, którzy są objęci tym ustawowym wiekiem, czyli 65+. To tutaj szczególnie zachęcamy tych naszych seniorów.
10: Dla części pacjentów szczepienie w aptece to wygodne rozwiązanie.
20: Bardzo sprawnie, szybko, krótka ankieta i wszystko poszło. Nie potrzebowałem też recepty wcześniej załatwiać. Ta recepta jest wypisywana na miejscu. Oczekuję akurat dziecka, powiem szczerze, i chcę się zabezpieczyć w ten sposób.
21: Radio S.

Mano i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz, Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.